Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові говорить нам о оку. Ки твоє око буде здраве, ціле твоє тіло буде світле. Як наші переклади говорять, ки твоє око не буде здраве, буде темне, ціле твоє тіло буде темне. А keď už svetlo, ktoré je v tobi, je tmou, to jaká bude, to tá tma samotná. No zadumieme si ja na tom dnešným slovom, čo nám náš Hospod chce povisti. Hovoriť nám z pravdy o oku. Posmaďme na grecký text, ktorý hovoriť. Tam nie je, ký tvoje oko bude temné, ale ký tvoje oko bude poníre. Poniros je slovo, ktoré označuje, što zbar splane. V staroslaviančine lukavý. No jak môže byť oko lukavé? Ponire, diabolské. Tať všetko, što Boh sotvoril, je dobrým. A koli sotvoril človeka, jak čítame v knihe Bytia, tam nachodíme, že koli sotvoril človeka, vidí, že to je bars dobrý. Sotvoril človeka na svoj obraz i podobu. Ці може бути деяка частина людського тіла лукава? Поніра диявольська? Що нам тото слово говорить? Указує нам, що Ісус не говорить о тілесному оку, але говорить о тим внутрішнім оку, о рішенню нашої волі, котра давать нам і через тот тілесний зрак, тот правдивий погляд. Bo potom dalej prodoužať. Ne môžete slúžiť Bohu i mamoni. A dalej prodoužať slovo ne starajte si ja. Što budete jisti? Što budete piti? Do čoho si oblečete? A dávať obraz posmoďte na nebesné ptáchy. Ne sijuť, ne žnuť, ne zberajú do subanciu. A váš Otec Nebesný ich kormiť. A oblečenia, što staráte si ja? Posmoďte na poľovile lidi. Jak oni rostuť? Nepriaduť. A predsi ani Solomon u cíli svojí slávy nebol tak oblečený, jak jedna z nich. Keby sme ostali pri tom telesnom oku, toto ďalšie slova našeho Hospoda by ako stratili toto spojivo. A tu vidíme, že tam spojivo je veľké. Bo chce nám ukázať, práve koli naše oko je lukavé, to diabolské, koli prijímať to diabolský pohľad na svet, na našich blížnych, tohto smotriť len na to, jak mati, bohatstvo, slávu, postavenia. A Isus tu hovoriť, nestarajte si ja. Posmoďte na poľové ptáchy. I z toho slova Isus nehovorí, nič nerobte. Ale že bude vám všetko dané. Že prídete domiu i na stoli pojaviť sa vám obyt alebo večeria alebo oblečenia samo pojaviť sa, ale hovoriť tu nestarajte sa. A znova to je pochoslený termín merimna, čo označuje toto nepotrebnú starosť, tú lukavú starosť, ktorá nám chce ukrasti to rozumenia toho, čo nám Hospod chce povisti. Kde nás vede tým slovom? Že nás vede ku tomu dovieriu ku Hospodu. Že nebesný Otec nás ľúbiť. Že tým, ktoré Boha ľúbiať, všetko slúžiť na dobro. Ako dodávať slova, hľadajte napred Bože cárstvo i Jeho spravedlivosť. A toto všetko vám bude dodané. Zatvori, posmoďte na nebesné ptáchy. Jak oni sobie lítajúť?
Nie starają się, ale jak zbierają sobie potrzebne. Potem mówi, posmoćte na polowele lidi, na kwitok, który jakby wynimać się ponad inne kwitoczki. A Jezus pokazuje, że jedna lelika jest krasniejsza obleczona jak Solomon u całej swojej sławy. Posmoćmy na cara Solomona. Kto to był? Był synem Dawida, który prosił sobie, jak stał się carem nad Izraelem, nie bogactwo, nie sławu, nie złoto, nie srebro. Prosił sobie mądrość. A Gospodzie mu mówić, za to, że je sobie prosił mądrość, dam tobie taką sławu, jaką nikt nie miał. Dam tobie taką mądrość, jaką nikt jeszcze nie czuł. A sprawda, w tym czasie miał Izrael pokój. Nikt nie wystupował wojną proti Izraelu. Ale jeszcze okoliczne narody, kiedy Solomon budował Jerozolimski chram, byli do pomocy, ochotno pomagali, dotawali materiał. A z najdawniejszych krajów ziemi przychodzili, żeby czuti mądro Solomona. A nie przychodzili za darmo. Przynoszali wielkie bogactwa, drogocenne obleczenia, materiały, złoto, srebro. Z każdego kraja przynoszali to bogactwo, czym był ten kraj napełniony. A tak Solomon i wszystkie jego dworane przebywali u wielkiej sławy, oblikali się do prekrasnego obleczenia. A Jezus mówi, posmoćte na leliku. Ani Solomon u cieli swojej sławy nie był tak obleczony, jak jedna z nich. I co dalej mówi Gospodzie? Koli Boh to tu trawu, kotra dnes je, rano zakwitne, a večer sprije i šmarje je do ohnia, tak oblikać, to ci skorše ne vas, malovirna. Widzimy, jak wyzdvihnu wysoko tu leliju, porównajući zo slavu Solomona, że cała ta slava Solomona była niczym oproti jednej lelii, krasoti jednego toho kwitka. A potem na to ukazał, a to tu trawu. Kozie na ničotnosť, kotra zakwitne a sprije. A tam, koli porównał to zakwitnutia toj lelii zo slavou Solomona, gdzie wyznilo jak niczym, a potem na to ukazał na niczotność tej polowej trawy, jak Bóg się o to starać, żeby tym ukazał, ci neskorsze was malowirno, gospodarz wszystko potrzebne, len wy napered starajte się. Tu naszą starość mamy napriamić na to, co jest potrzebne. Bo kiedy nasza dusza, kiedy to oko stanie się lukawym, znaczy kiedy zacznie smotrzeć dolą na cielesne rozkoszy, na bogactwo, na sławę tego świata, z tego powstawają nieprzyjatelstwa między sąsiadami, miastami, między narodami, powstawają wojny. Kiedy człowiek zasmotri się, tak jak Ewa w raju zasmotrila się na plot, a już nic inne nie widziała. Tak, kiedy to oko stanie się lukawym, zasmotri się na dobra toho świata, które staną się mu bożeństwem, prosto je przygotowany żertwować wszystkim i swoimi najbliższymi. Na to Jezus upozorniuje. Nie starajte się, nie dajte się ovládnuti
tom diabolskom, lukavom okom. Ale pravi opak. Starajte si o to, što je potrebne. O svoju besmertnu dušu. Jak si ti Vasilij hovoriť, o ňu máme starati si. Ju máme okrašľovati. Dobroditeľami, tou morálnou dokonalosťou, dobroma dílami, ľubovou. A toto, veľu všetko vám bude dodané. Koli toto nestane si tým centrom našho života, to, što je nepotrebné. Ale koli zrobíme tú našu starosť, napriamíme na to, što je potrebné. Starosť o besmertnú dušu. Bo zašto vo mini človek svoju besmertnú dušu? Koli ji zahubiť? Čerez to, že dáš toto peršenstvo tomu lukavomu oku, tomu diabolskomu oku. Sláva Isusu Christu.

Перегляд тижня порталу LemFM. З Карпат до нью-йоркського Carnegie Hall. Автор допису Северіан Косовський. Прийшов час, щоб іще раз вказати великість музичної культури карпатських русинів. Хоч в минулості русинська мелодія звучала в різних, чи не менше експонуваних місцях, то концерт, що відбувся 27 мая 2026 року в Нью-Йорку, перейде до історії як подія о винятковому значенню. Не лим за то, що програм події засвідчив о її барс високом рівні, але й за справом реченого місця Carnegie Hall, нью-йоркської концертової галі, єдної з найбільше престижних в освіті, знаної з барс доброї акустики. Перший раз ту. Заповіданий в еміграційних кругах, як дашто виняткове, істо, по слові до його учасників, таким ся вкарав. В єдним місце, о єдним часі, запрезентувано лемківську, а тіж ширше, карпаторусинську музику. Артисти, що в той день прийшли на Манхаттен, представили сакральну і народну музику, майстерно обрамлену класичними творами. Організаторами того виняткового концерту були Фундація Арс Актива на чолі з доктором Маріюшом Мончаком та Лемко Союз, The Lemko Association, котрому председує доктор Богдан Горбал. Вечір вели доктор Карен Услин, сопранистка і музиколожка, та діакон Давид Дутканич, композитор. Вхід русинської музики чи ширше культури на єдну із найважніших сцен світа був важним пунктом не лише для еміграційних кругів русинів, лемків, але так само для цілого русинського світа. Добрі задумани і різнорідний програм, представлений професійними артистами, створив атмосферу захоплення, зворушення і ностальгії. Кидже музика таку має мати тіш чіл, викликувати порушаючі емоції. А кид іде о русинські твори, їх генеза часто доводить до слез і вертання до того, що уж ніколи не верне. Особливе враження в час концерту зробив твір Норберта Палея, в котрим автор просить карпатські ріки о емоційну підпору духа для вигнаних з рідної землі. По концерті всі виконавці вийшли на сцену, а оваціям настоячі і подякам не було кінця. На події учасні були Віктор Чігецький, віцеконсул Польської Республіки в Нью-Йорку, Маркус Гурега, culture officer Словацького консулату, та доктор Богдан Горбал, президент Лемко Союза. Твори писані на той день. Маріуш Мончак, що посвятився зорганізуванню концерту на даному звідання о тото, що було найважнішим пунктом програму, повів, то 6 нових композицій, написаних спеціально на тоту нагоду творцями з 5 держав – Польщі, З'єднаних Штатів Америки, Канади, Арменії і України. Така географічна різнорідність довкола єдного культурного дідництва сама в собі є знаменним артистичним жестом. Серед нових композицій, о котрих споминав Мончак, є твір од авторки лемківської опери «Голос» Дарії Кузяк. На нью-йоркський концерт створила твір «Вечер була дівка». Композиція нав'язує до традиції лемківського весіла, де молода не співала сама, а її голос заступали дружки. Авторка оперлася на архівальних награннях лемківських весільних співанок і обрядів, награних оркестром Штефана Шкимби в Нью-Йорку в 1928 році. Дальшим композицією був твір од Давида Дутканича, лемка з першого покоління народженого в Америці. Представив твір «Taler of Trenos» «Four String Quintet». Muzyczne upamiętnienia żertw koncentracyjnego łagru w Talerhofi, de strażdale Rusyny. Ksenia Stecenko, ukraińska kompozytorka z Filadelfii, napisała twir Był taki son, do sliw Petra Trochanowskiego. Kompozycja pereplita wspomina o Karpatach z atmosferą dalekiego snu. John Sarkisian, kompozytor ormiańskiego pochodzenia, przedstawił światową premierę Echoes of the Highlanders. Твір оснований є на автентичних карпаторусинських мелодіях з початку ХХ століття і показує «Єден день з життя гірського села». Серед американських прем'єр, написаних на той день, знайшовся твір Норберта Палея під наголовком «Плачте ріки за нас, кід ми не можемо». Короткий, але глибоко зворушаючий твір, присвячений долі лемків по примусових переселіннях. Чути в ним воєтливість, знепокоєння, біл та тугу. Американським прем'єром був тіж твір от Кшиштофа Неговського «Карпатіан концертіно» на фортепіан і смиковий квінтет, стилізований є на карпатських мелодіях погранича Польщі і України. Концерт окрашений рангом. Перша частина концерту була посвячена сакральній і народній музиці русинів. Хор Бортнянського під дирекцією Ніколаса Тимко виконав 4 твори «Под твою милост», «Кол славен», Дмитрія Бортнянського, «Хвалите» в аранжації Олександра Архангельського та «Іже Хіровими».
Trio rodziny Kormanyk z Oriabeny na Słowacji, jakie nagrywają dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rytnym oriabeńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny, między innymi Otcze Nasz, w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalnej utrenni. Pierwszą część koncertu zawierzyli twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczali twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Dua ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrali huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonali solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemblem Wiadrina, a sam ensembl zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensembl Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polski, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Głównym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświeci i promocji kultury predkiu, a też instytucji i prywatne żertwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premierników książki profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere – An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano między prysutnymi na koncerty. Koncertom w New Yorku rosyjska gromada jeszcze raz poświadczyła, że rytna muzyczna kultura jest na najwyższym równi. Uczestnikami koncertu byli różne lemkiwskie rosyjskie aktywisty z CSA, ta czyslenno zgromadzeny, jakie furt pamiętają na swój ryt. Niedziela, 14 czerwca junia 2023 roku. A medze na Birciach świadkowało się 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2023 roku w Medżela Birciach należał Rusynom. Rusyńska obroda na Słoweńsku w jednej z Światowym Kongresom Rusyniu na to te dny przyrychtowali w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu, który odbył się u 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medżela Borec przy tej nachodzi przyszli hości Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gościów zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Światowej Rady Rusyniu Stefan Lewynet za Madziarsko, jednoczesno przedseda Światowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fiercak za Rumuniu, jednoczesno przedseda Światowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakiju, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michajlo Fejsa za Serbiju, Jan Czopik za Czesku Republiku, Mykoła Bobynec za Ukrainę, Lubomir Meliesi za Sewerną Ameryku, hołowa Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży Swietłana Bojczuk i czestny член Światowej Rady Rusyniu Andrzej Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franko. Hości poczali schodyty się do Medżela Borec w piątniciu popolidne. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymymi uczestnikami pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu z marca 1991 roku. Jak ich wyspowiadał moderator Petro Medwid. Na besidi brali uczest Aleksander Franko, bywszy dołholitni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucz delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franko, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W novembri 1990 roku odbył się pierwszy Sejm rusyńskiej obrody i w miesiącu marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidowało się jak raz na Sejmie rusyńskiej obrody. Na wece wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodyło spisowania ludzi, była już możliwość zapisać sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem dwa dny przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. A naperek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczest. Obydwomy kongres opisali jak mitny moment w ich żywoti. Choć organizatory zapraszali lem po piat ludzi do delegacji za każdą drżawę, w Medżlabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli trzy autobusy Rusyniu i z Podkarpatia.
Na perek kur tomu czasu na rychtowania kongresu pierwszy Światowy Kongres Rusynił mał delegacje z Czechosłowacji, Polszczy, Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Sewernej Ameryki. Wybrał sobie pierwszą Światową Radę Rusynił, dał sobie śmiły cil zamierzany na dosiągnięcia praw pro Rusynił u okremych derżawach, w których żyjut, odkrył temu kodyfikacje języka i dalszych oblastej, które pak poczali się napełniaty. Obydwomy uczestnicy konstatowali, że atmosfera była niepowtarzalna i że obydwomy po kongresie znali, że to dwuzrodny proces już nie daje zastawy tysia i że to dzieło będzie produżowaty. Aleksander Franco zwrócił uwagę na to, że za uśpiszną organizację kongresu trzeba być wdzięczny i samosprawi Mirzile Borec, a to dyszniomu prymatorowy Edwardowy Iwanczowy, bo one podtrzymywali to rosyjski ruch. Tak samo przypomniano, że na kongresie wzięli uczest i przedstawicieli słowackich własnej, co był jasny projaw toho, że Rusynił poczali pełni akceptuaty. Wspominali i dalsze osoby, które były uczestne na pierwszym kongresie i które pak grali rol w rusyńskim Rusi. Piatnyciowy wieczór był o wspominach, był pełny emocji, bo to, że to drik możemy świadkować 35 roków Światowego Kongresu, je pierwszoriadno zasłuchał tych, które organizowali i brali uczest na tym pierwszym u 1991 roku. Jak na końcu powiedział moderator besidy, dzisiejsza generacja nigdy nie zabudę i wse będę czestować tych, które poczali to Światowy Rusyński Ruch, a wierzymy, że to tak będzie i w śliduj generacjach Rusynił. Światowy Kongres Rusynił peredał pamiętne plakiety. W sobotu 13 juna program podążał do polidne konferencją pod nazwą 35 roków Światowego Kongresu Rusynił. Na konferencji z swoimi referatami, które dotulali się jak pierwszego kongresu, tak i jego dalszej roboty, współczesności i buduczności, wystupali Stefan Lawenec, Martin Karasz, Michajlo Fejsa, Aleksander Franco, Andrzej Kopcza i Lubomir Medieszy. Andrzej Kopcza przypomniano interesny fakt. Na świadkowaniu zeszło się 50% tych, którzy byli w prezydii pierwszego Światowego Kongresu Rusynił. To Andrzej Kopcza, Aleksander Franco i Lubomir Medieszy. W prezydii to siedział i Paweł Robert Magoczy. No to, na żal, nie mógł wziąć to drik uczest na świadkowaniach. Dalsze dwomy, które siedzieli w prezydii, Wasyl Turok-Hetysz i Wasyl Soczka-Borżawyn, już nie są tymi żenami. Po referatach odbyło się świateczne przedawanie pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusynił wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjateli Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Priaszywska Uniwersyta w Priaszowi, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Center w Sesza, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowego Joana Krestytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusynił, Ciło Dżerżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słoweńsku i Kulturne Towarzystwo Rusynił Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety przedane osobno przy najbliższej przynachodzi. Pro arte rutenorum pro profesora Magoczyja. Po przedawaniu plakiet wystupali z swoimi przychowarami hości, między którymi byli prymator miasta Wiśniowski, člen Światowej Rady Rusynił Mikołaj Bobynec i Jarosław Popowiec za obszczestwo światowego Joana Krestytela. Pak, że przyszła dalsza świateczna chwila i to przedawania nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umenia je Światowy Kongres Rusynił i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Miasta Wac w Madziarsku. Premiu przyszł wruczaty Andrzej Manajlo, preceda samosprawowania, który proczytał i laudacyju na Horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczy. Paweł Robert Magoczy to, cytowania, wyznaczna osobność światowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwitku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umenia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii. Dalsze cytowania. Okremo znaczuczym w tym je wydania jego knihy Out of Nowhere, The Art of Carpathian Rus, która przedstawia kompleksną historię karpato-rusyńskiego wytrawnego umenia. Kiedy profesor Magoczy nie był uczestny, premiu za niego przewzięła profesor Olena Dućwajfer, która pak przychoworyła się uczestnym. Podziękowała za premiu pro profesora Magoczyja i kurto powiła, że to proniu laureat znaczyć i że maje nadzieję, że mu premiu bude hodna w kurtym czasie peredaty osobno. Na premiu nominowali profesora Magoczyja Rusyńska Samosprawa Miasta Wac i Fond Fedora Manajla i Zurhoroda. Gala koncert i promitania filmu Potopa.
Popolidne, po czale centralne świadkowania Dnia Rusyni w Słowakii, na kotry pryszli i studenty Studium Carpatoru Tenorum 2023 z Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczestny zyszli się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja mistom. Pierwszy punkt programu było położenia wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela mista Medzilabirci Michała Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besidował Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyni w Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatru, z przyczyny nie bardzo dobrej pogody na koniec organizatory wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny prześpiwi rusyńskich śpiewanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mikołaj Bobynec, który zrobił niespodziewankę za krajowe obszczestwa podkarpackich Rusyni, którego je hołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premium imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach domu Litej Światowego Mikołaja podążał program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które opredyła dyskusja z aktorami, jak w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirem Czemą i Igorem Lattą. W Nedilu uczestny piszli do mistnych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się światocznym zasiadaniem Świtowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwca junia 2023 roku. 25. Duchnowieczył priaszył maje swoich paremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa, autor listy Petro Medwit. W poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowyczowego Priaszowa, konkursów deklamacji i poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju, tradyczno sztorik organizuje rusyńska obroda na słoweńsku. Jak jest zwykłym i totrik, finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi. Duchnowiczył Priaszył 2023 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi, gdzie otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Jana Chrzestitela, odsłużył panachidu za Duchnowiczom, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo Kurto pojasnił uczestnikom, że Aleksander Duchnowicz jest własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowiczył Priaszył je tu wdiaka dumci Anny Kuźmiakowej. Po panachidii już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowicza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymnie wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, która pak podczas przerwy, jak upotrzebowała jury na ocieniowania występujących, i zabawiła Ditej w jednej z dalszym aktorom teatru, Martino Morałcią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowyczył Priaszył wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentacji rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przynachodzi zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowiczowego Priaszowa świateczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i członowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Przesiwskiej Uniwersytetu w Priaszowie i specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor Teatru Aleksandra Duchnowicza. Laureatka Todrik i z Kamionki. Smachajucze się były rozdzielone tradycznie u wikowych kategoriach. 0 aż 5 i wikowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupale lemnejli przy w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejów, Swydny, gdy były idite z okresu Stropkiu, Humenne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzilabirci, Snyna, no na finale były idite z Priaszowa, ce okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do Wiedna na finale Duchnowyczowego Priaszowa 2023 wzięło uczest rekordnych 135 zmachających się.
To trik. Okrem Inszoho było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, co pilniało czysło uczestników. Laureatką ostała Juliana Karaszowa z Kamionki, która na duch nowyczył priasił, przychodowyła sobie w trzeciej wikowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodzi na duch nowyczył priasił od maleńska każdy rik, co tak samo członowie jury brali do uwagi przy wyryszuwaniu o laureatę. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuje wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego duchnowyczowego priaszała. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychołoszowatelowy konkursu, a Fondu na Podporu Kultury Narodnostnych Mężczyzn, który to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska Watra w Małym Lipniku będzie już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroką publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu może zażyty rusyńską kulturę na własnej skorii w malowaniu otoczeniu prygranicznego seła Mały Lipnik koło Riki Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny suprowodny program, który zbohaty hołowny programowy bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy podiju, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse przynosimy nowoty i wyli przynianelem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Sztefaniak. Festiwal odkrył dzieckie folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dzieckie Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupać Radost i z Kamionki, Makowiczka i Swydnyka, dzieckie śpiewace solisty. Pak będzie naśladowaty koncert pod nazwą Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego tria Magurowa i tria Kaczera i Zakubian. Wystupających będzie doprowadzić muzyka Milana Rendosza. Piatnyciowy program będzie kulminowaty o 20.20 godzinie koncertom Wieczór Rusyńskich Hołosił, w którym przedstawiać się interprety trioch żanrów śpiewakiów, stolicznego dżywki i z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnyciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciłowieczorny program, powiedział Petro Sztefaniak. I z początku o 16.30 godzinie w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego współżycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starej Lubowni. Bardyjo, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzinie festiwal przywitał hościł i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachi Seuruteni. Wystopaty będą Czaczina i Szpiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradyczno należy ciłowieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i Skoszyc w suprowodzi narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Zawierzchnią festiwalu będzie wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral i Żdiaru, a folklornych kolektywiów. Palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzi narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentacje projektu Śpiwana Prohulka i twórcze warsztaty. Rodyczy tak będą dochodne pełnocinno perejety program poklaudity postaramy się. W piatniciu i sobotu pro nawszczywniki uprychotowlenej je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal i z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłocho festiwalu będzie prochodzić wystawa fotografii Katarzyny Szigulińskiej pod nazwą Korienia i Horyzonty. W piatniciu będą prochodzić twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki. W sobotu będzie prochodzić twórczy warsztat Sitodruku z Maroszą Obszywaną. Festiwal w niedzielę zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w miejscowym chramie świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się murska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowny kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nasztartuje weekendowy podiju. Prezentowany będzie film Potopa za uczasty jego producentów. Hreky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak.
Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisek nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznę. Zakon zmienia status sospilnosti, której prysutnictwo na obszary Polszczy datuje się od 14 stulecia. Grecka mężczyzna stała desiatą w Polszczy. Douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sojm przyjął nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia aprila 2026 roku. W minuły czwartek, 11 czerwca junia, prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytuję. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarysty u wojewody podała polski prezagencji Ekaterinie Wangelu wedłucza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 280 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polsce żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczęstsza diaspora znajduje się na zachodzie drżawy, między innymi na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomory. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Wedłucza przypomnuła, że to reczenie stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisek nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innymi zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sojmu pod koniec lutego, februara 2026 roku. Według Sojmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sojmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawę peredano prezydentowi i marszałkowi Senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału społeczeństwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycje, a jej przedstawnicy przebywają na obszary drżawy od najmniejsze 100 roków. Pośredni wymich w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć sąd dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnictwo na tych zemlach już w 14 stuleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Fourkiotis, Grek wrodzony w 50-tych rokach 20 stulecia w Szczecinie, znany w regionie Podbrzemia, przypomniał, że to z rodziny greckich kupców pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku 19 stulecia w Poznaniu. Rodzina Fourkiotisa przyjechała do Polski z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Grecji w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związanej z komunistyczną partią Grecji, byli kierowane na tzw. odzyskane ziemi do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnicy, Zgorzelcia, Syna Prymir, do Perechidnego Taboru i Szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczęstsza grecka diaspora w 50-tych rokach 20 stulecia mieszkała w Policach, na północ od Szczecina, w dijuczym tam drżawnym wychowawczym osaretku i 12 szkołach schoronienia i edukacji naszło prawie 2,5 tysiąca dity. Był wśród nich ojciec Ekaterini Ewangelu, miał to 9 roku. 10 roku późniejsze czysło Greków w Policach estymowano na 900 osób. Na zachodnim Pomory było ich 1450. Teper jest blisko 4 razy mniejsze. Pod koniec 70-tych roku 20 stulecia, po politycznych zmianach w Grecji, ruszyły powroty. Wielu rodzin też polsko-greckich wyjechało. Stowarzyszenie Ella Sparea organizuje świąteczne stricze Greków z północnej i zachodniej Polszczy, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i będzie aktywna, aż i bez finansowej podpory drżawy. Cytuania. Rachujemy Hołowni na instytucjonalne podpertia, takie, które tykat kultury, edukacji. Chcemy wkazać szerokomu sospilstwu naszą tradycję, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona, stolicą światowo-językowej różnorodności. Budut Tiszlemki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o budućności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut Tiszlemki.
PodEU organizuje LinguaPax International w oficyjnym partnerstwie z UNESCO, to badawczy projekt Fosterlang finansowany Europejską Unią. Roboczymy językami są kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnicy będą moczyć osnowate automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia. 17 czerwca junia językowy prawa i zaspilna sprawiedliwist. Pierwszy dzień, który prochodzi w Instytucie Katalońskich Studii, otworia Teresa Cabre, wedúca Instytutu, Monika Perenia, wedúca Lingua Pax, ta Justyna Olko, koordynatorka Fosterlang. W centrum uwagi znajduje się Generalna Karta Językowych Praw z 1996 roku i potrzeba jej aktualizacji. O tym, by sytuacja była odmierzyńczyma Nicolas Levrant, specjalny korespondent ONZ do spraw mężczyzn i Guilherme Canela z UNESCO. Den zapredia dialog o dekolonizacji języka z uczestnictwem aktywistów z Meksyku i Chile. 18 czerwca junia aktywizm i rewitalizacja języków. Na Uniwersytecie w Barcelonie stricjać się przedstawnicy sospilnosty, które hosnują zahybajuczy języki. Torvali z Pakistanu, Hesklajac z Kanady, Mapudungun z Chile i Nasa Juve z Kolumbii. Den zakończyć ceremonia wręczania Międzynarodowej Nagrody Lingua Pax, którą otrzymał projekt z Kolumbii. 19 czerwca junia. Migranty i mężczyznowe języki w Europie. Trzeci dzień forum poświęcony będzie integracji wielojazykowej spadkowych migrantów z lokalnymi językowymi politykami. W besidach uczestniczą przedstawnicy władzy Barcelony i Katalonii, a też organizacji migrantów, które reprezentują języki kaczua, amazik, romski czy senegalskie języki. Den zakończyć koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki w wykonaniu Adria Mor. 20 czerwca junia. Szkolenia dla aktywistów. Pośredni dzień to praktyczne warsztaty odkryte dla wszystkich zainteresowanych. Poza urzędowych organizacji, liderów sospilności i młodych aktywistów, temy będą obnymaty meryńczyma budowania digitalnych strategii promocji języków ta wedynia kampanii, które angażują w ochronę zachowających języków firmy i instytucji na premierii katalońskiego i irlandzkiego. Dodatkowe podii. Forum dopełnia wystawa Języki nie wmerają, zabywać się ich. Prezentowana na Uniwersytecie w Barcelonii do 25 czerwca junia ta multimedialny poetycki projekt Mujerarias autorstwa Sylwii Kamac, prezentowany w przerwach między sesjami. Podia finansowana jest przez Europejską Unię, przy podpierciu Diputacji de Barcelona i przy współpracy Instytutu Katalońskich Studii Uniwersytetu w Barcelonii ta Generalitat de Catalunya. Lemkiuska czast. Podczas trzeciego dnia forum odbude się warsztat pod nachołowką praktyczne rekomendacje, które podporają sospilną ekonomiczną i językową stabilność mężczyznowych i lokalnych sospilnosty, której wiół bude Ibon Manterola z Uniwersytetu Kraju Baskiu. Badacze z Walei Szkocji, Kraju Baskiu i z Polszczy zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospilnostiami, które starają się ożywić swoje języki, jednoczesną ekonomiczną się wzmocnić. Serd języków, o których bude besida je Ilem Kiuski, przy walijskim, szotlandzkim, kaszebskim, wilemiuskim i baskijskim. Toho samego dnia w innym warsztacie wystąpił Olena Duć-Pfeiffer, jedna z czterech zaproszonych ekspertok. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady będą besiedować o doświadczeniach działania dla koryjnych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Dyskusja ma etykatę strategii samozmicniania ta radzenia się z dyskryminacją, która wynika jednoczesno z języka, pochodzenia i innych elementów dostępności, a też toho, że aż i trudne doświadczenia mogą być źródłem siły i inspiracji dla innych. Warsztat moderowała Buda Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Czwartek, 18 czerwca junia 2026 roku. Metropolita Jona medże wirującyma w Kanadii. Autor wisty Petro Medwid. Od niedzieli 8 juna do czwartka 18 juna 2026 roku preszywski archiepiskop i metropolita Jona Maksym był na duszpasterski na wszczywi w Kanadii. Na zaproszenie władyki Kurta Burneta, jeparchialnego episkopa Pasaiku, Sasha, który jest jednoczesno i apostolskim administratorem egzarchatu świętych Kiryła i Metodija w Toronto, metropolita na wszczywił wszystkie cztery parchie egzarchatu. Jak informował informaczny center Priaszywskiej archieparchii, wyjątkowo podjął podczas nawściwy była torżestwenna archiarejska liturgia w katedralnym soborze Rożdestwa Preświatej Bohorodyci w Toronto. Hołownym służytelom był proświaszczany władyka Kurt, który wysoko proświaszczennego Jonu takoj na początku przywitał na terytorii egzarchatu i wysłowił wdzięczność za przyjęte pozwania. Kiriona udzielił podczas liturgii zwania metroformnego protojereja odciowy Marekowy Nowickomu, który je parochom katedrale w Toronto. Otec Nowicki jest świaszczennikom Preszywskiej eparchii, jaki od 2012 roku służy protosinkielom egzarchatu i parochom w Toronto. Na propozycję mistnych wirujuczych i żadost władyki Kurta mu władyka udzielił tytuł metrofornego protojereja za jego żartwenną służbę promistną cerką.
Перед отходом до Канади отець Новіцький служив у Юзьковій волі – Ольшавичі, а пізніше був особним секретарем архієпископа Йоанна Бабяка в Пряшові. Владикна навштівив і парохію в Гамільтоні, де ще молив перед копією ікони Пресвятої Богородиці з Клокочова. В неділю 14 юна Кір'йона був на навштіві парохії Вінцор. В храмі Святого Михайла Архістратига служив архієрейську літургію за участи місцевої комуніти, як і віруючих Мелькітської греко-католицької церкви в Канаді. В пополідніших годинах владика навштівив і Мелькітський храм Святого Симеона Стопника, в котрим знаходиться ікона Матери Божої «Невичерпана чаша». То та ікона перед двома роками стала миротворчо. Владика Йона завершив свою навштіву Канади між віруючими парохії Ошава. У вівторок 16 юна в одній із місцевих парохом і віруючими помолилися в пополідніших годинах вечорню. Перші греко-католиці з території нинішньої Виходної Словакії прийшли до Канади на переломі 19 і 20 століття. У 1980 році виникла єпархія святих Кирила і Методія в Торонті, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації у 2022 році була то та церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Пірсбурзької митрополії. В рамках екзархату служить ще до днес по церковнославянськи і по словацьки. Висухали сте дописів, які публікувані були на портали LMFM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

0: poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Osebma kovej. Jak ja prodal svoji novele.

0: Wysłuchali ste opowiadania Jak ja prodał swój novel od Osypa Makoveja. Z ukraińskiego języka protłumaczył Jurij Pańko. Czytał i pro Radio Lem FM przygotował Petro Medwiedź.
1: To był program z archiwum Radia Lem FM.

Mam kiełski światy. Iszłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię wyczuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmara żenut witra.

Choć te uścia skliagał, smerć ma na języku, skoro mu podajte, taku apatyku.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: Lalem FM.
1: Jest poniedziałek, 22 czerwca 2023 roku. A na nowiny rady Lalem FM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczne warsztaty dla żyteli niskiego Beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokających prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy medżańczoma o tym, gdzie hladety informacji o planowanych inwestycjach, jak prowiryty planistyczne dokumenty, jako instytucji odpowiadają za pojedno rzeszenia, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kole i jak brać uczest w konsultacjach, jako możliwości działania mają żyteli, kole dasz to rodzić ich wątpliwości. Budeme pracować na konkretnych przymirach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachiów. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junia w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak bude wyglądała nasze okolicie i niski Beskid za 10, 20 i 30 roków. Warsztaty są bezpłatne. Podia finansowane środki Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach Urzędowego Programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junia. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bielanku, Nowiciu i Odorne do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Śnitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińciom tego tygodnia w Krynicy odbuduje się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedłuczą sandecką i niską Beskidom. Największą wyzwą będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 m. Oprócz tego w programie znajdzie się różnotowarzyszące podii i atrakcje naprawione na obzarających i rodzinę. W programie znaleźli się i biega dla dzieci i młodzieży ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junia w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projdzie wyjątkowa stricza. Besida, że tokała bude aktualnego stanu kulturu i języka lemkiu. Bude ona refleksją nad dziedowizną i współczesną przysutnością lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W besidzie wezmą uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juri Staryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrać

Miałem sentyment do Takołowicza, pisałem go w Szwecji. I domo, w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Ja by som bola vyplávala aj sama. Mňa na plavárni volali Bojka.
1: Co všetko majú duškavu? Bo už treba začínať, už treba začínať i deň, i týždeň. No robota to robota. My, słuchacze Radia LM FM, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to nasze druhe żywe wysyłanie na antenie Radia LM FM 9.15.10.45. Już jest mała rzecz, że to taki już pośredni nasz tydzień z żyłych wysyłań, ale jeszcze w przyszłym tygodniu dwa dni na nas sztut. Na was i na was.
2: Hator. Hator. Hator.

A to był Ihor Herbut, ensemble Lemon razem z Wandą Kwietniewską. Moi drodzy, no to formalność, tylko to już zaczęłam i w pierwszym moim wchodzi, że zaczynamy nowy tydzień, dokładnie to 26 tydzień 2023 roku, że mamy początek tydnia, to poniedziałek, 22 dzień czerwca, junia 2023 roku, 183 dzień tego roku. To jeden den toho trzeszuka. Oczywiście jem się musiała zaplantać, bo bym nie była sobą. Przed nami jeszcze 192 dny i uwaga, mamy zmieniane z posterechle, jak przyszło lito i przed nami jeszcze 92 dny astronomicznego lita. Bliżej się połnia, to ta już 24. 29 czerwca. No nie znam, czy tak robił smotru, wyczuł 29, a myślę 24. Probaczcie, może to nie znam, może to starista, może to oznaka, że już pomały trzeba jednak odpoczaty na urlop się taki wybraty. W każdym razie przypominam moje drogie, że naszych żyłych wysyłań protiahom lita nie bude. Także to do końca czerwca nasze regularne żyły wysyłania, a pak tak zwanej ogórkowej sezon. Przed nami 136 roboczych dni z dneśnim i 57 swobodnych od roboty. I jeszcze mogłabym dodać, że słońce dnes zbudyło się, oczywiście, że skoro, bo 4.28 świtate zaczęło jeszcze skorsze, bo 25.30 to był początek świtania, koniec zmarkania był do 21.50, a zachód słońca zanotujemy 20.47. Tu dla nas to Gorlec, a teraz Yeti, Artur Rojek i Dawid Podsiadło.

0: i nie wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: A do tej śpiłonki można by było pić pysaty i tak posłowyci, jakie tu jem naszła, jak początek zły i to trzeba wiryty, że koniec buty dobrej. Mam zapisane w knyżci chorobezny i lemki ludzkie propowitki i prekazki za świadkowy wielkoj i okolicy. I jeszcze tak lemki besidujut. Lipsze sterpity jak krywdu zrobity. Besidujut jeszcze tak. Dola skarana jak z borteka zrobit pana. Oj, to. Prawda, nasz toden, możemy to. Doświadczaty pozbył się win kłopotu, żyto wymołotył, a groszy propył po tym. No to, żebyśmy tak może nie robili. I dodaty na Kiryła lito się zaczynat, a na Ilei się kończyt. To 22 czerwca, dnes światowo Kiryła i 2 sierpnia. Za juliańskim kalendarium. Na Kiryło lito się zaczynać, a na Ilei się kończyć.

omljevsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

0: Teraz dnes od rana niespokojnie, osobliwo w schodniej części Polski, w południowo-schodniej części Polski, tam uaktywniać się od rana uaktywnił się burjowy front Hermit. I generalnie, jak podaje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, dla ciłej południowo-schodniej części Polska was tyli, to tak bym podzieliła, cił poszczu po skosi i obowiązuje druhoj stupeny ostrzeżenia przed horiaczką i przed jak raz burjami. Także dnes no ciężki den. Za dnia na północy i zachodzie drżawy chmar bude mało umiarkowani, na południe, na południowym wschodzie umiarkowani i duże. No i tu jak raz to dojdzie od czasu do czasu i miściamy buri. Miściamy lokalnie może trafić się też i grad. Prognozowana kilkist deszczu w czasie buri to od 15 do 35 mm na Lubelszczyźnie, Małopolszczy i na Podkarpaciu lokalnie nawet do 50 mm może w laty. Maksymalne temperatury od 22 nad morią, 26 majszeweca w centrum i do 31 na południowym wschodzie drżawy. Najstudniejsze nad samym morzem, tam 18. Witer słaby umiarkowany, a kiedy na buri to może podłaty nawet do 80 km na godzinę. W nocy chmar bude mało, umiarkowani, lem na południowym wschodzie na początku duże, to jeszcze jakby reszta z dnia z dojczą i burjami, które będą zanikaty. Po dojczy lokalnie chmła i widocznie jest ograniczona do 300 metrów. I w nocy może kuście polewaty tam, gdzie to zachmarnienie największe, od 10 lokalnie nawet do 20 mm. I minimalna temperatura od 10 na północy, fajnie, zastrostymy, załydymy, 13 w centrum i do 18 na południowym wschodzie. Witer słaby i teraz już można otworzyć sezon narikania na to, jak się ciężko w nocy spać, bo horiaczo, bo tamto, bo tamto.
1: Давайте я вам скажу, коли опустити руки і подивитися в кадр, добре? Ти просто працюй, як я казала раніше. Дивіться, на рахунок три ми починаємо. Поїхали.

To oczywiście taka śpiłanka z prymrożeniem oka. Ja przypominam, że możecie do niej pisać natalia@lm.fm. Nie obiecuję, że wszystkie żelania może wspomnieć, bo liczę jednak sobie to zabezpieczyć, że się na wszystko dast, ale staram się jak najwięcej. Kiedy macie jakieś żelania, jakieś sugestie, jakieś propozycje i oczywiście też jakieś są konstruktywną krytyku. 606-108-101 to mój numer, SMS-y, WhatsApp tak samo i Messengerom możecie nie najty. I Viberom też, że nie mam tam powiadomień, to nie wiem, że przed. Ale tak, to zapraszam do kontaktu.

ja by tu. Važuoja kukucis ir auga sparnai ir kyšo pro mašinos

A to było po litewsku, moje drogie. Bo i taką muzyką możemy najty poczuty na antenie naszego radia. Litewska mężczyzna jest jedną z tych oficyjnie wyznanych polskim zakonodawstwem. I my teraz zazeramy sobie do kulturnego kalendarza, oczywiście, przepraszam, sezon w pełny, absolutni rozkwytat. Podi jest sztana mira na każdym boci, z każdego kuta do nas przychodzą te wszystkie instytucje i kultury z rozmaitymi inicjatywami. Bude wam ciężko przez chyba ciłe lito wybraty, de się wybraty, bo wsiady, co se się bude działo. No na przykład bude cyrk. Bude cyrk w Korośni, hejby w cyrku wszystko jest możliwe. Klaun może stryć też żyrafu, żyrafa zatańczyła ty z tygrom, a świtiacze iskry i skorki może do rozhostety się w tym riawi. 23 czerwca, junia 2023 roku, 18 godzin scena Regionalnego Centra Kultur Pogranicza zamienia się w cyrk. Cyrk Wytat Was. To zaproszenia do świta stworzonego z toho, co możemy sobie przedstawić. Takiego, w którym zwierzęta mieszkają wykluczni w kostiumach i dzieciaczych dumkach. Klauny nie potrzebują celiu, żeby wyklikać uśmiech, a taniec potrafi opowiedzieć jak niejedna historia. To zakończenia tańczualnego sezonu 2025-2026 z uczestnią dzieciaczo-młodzieżnego ansamblu tańcia Kleks, ansamblu współczesnego tańcia Stretch i grup One Sąsiady i Pleskajte Głośniejsze. Cyrk ma to tu zwykłą prymetu, że każdy nachodzi w nim sztosy dla się. Jedne wysmotrują klaunił, inczy z zachopliniom ślidiat akrobacyj, jeszcze inczy żdut na moment, który zaskoczyć najbarsze. Najpit szatrom bude podibni tym metaforycznym szatrom. Na scenie pojawiają się klauny, bez których nie możesz przedstawić swojej cyrkowej kompanii. Zwierzęta przyjdą prosto z dzieciaczoj kreatywnosti, budą solisty, duety, ansambli, jak pośledni siaci rytuale choreografii. Medze figlamy, a fantazją najdę się też miejsce i dla poloneza, bo aż i w najbardziej rozgulanym cyrku czasem przychodzi moment, żeby pokłonyty się tradycji. Bardzo fajnie wszystko złożyć wstupne darmo. Także to wybierajcie się zaran do Regionalnego Centra Kultur Pogranicza na taki kolorowy, energetyczny koncert o godzinie 5 popołudny, przypominam. I zazaramy sobie dalej w sobotę. Z soboty na niedzielę właściwie, choć może jednak nie, może aż tak to nie, ale w sobotę. Kupelny, niczny, rowerowy zabawy. Gorlici 2023. Fajna to ciekawa inicjatywa. Tak ja je przytosy naszła i stwierdziłam, że wam opowiem o tym. Rajd wieczorowy, wieczorową porą, niczną porą. Początek godzina 20:30. I start na Gorlickim Rynku. Rowerysty, bicyklisty skierują się w stronę Zamkowej uleci, a tam jest no dość werszok, także trzeba bude mocno przytysnuty, żeby ichajuczy przez Bucze dotarty na Maślanu Ohoru. Tam od Tamale po serii Znymok wszystkie rowerysty ruszą w stronę Beskidzkiego Morskiego Oka, bo i takie je. Dumam, że jak nasłuchuję ten program Obserwacz Przyrody, to z tej czule o tym morskim oci, może i w Beskidniku, Kuba wspominał. I pak, jak już tam bicyklisty odwiedzą to morskie oko beskidzkie, to trasa prochulkę powiedzę na kasztel w Szymbarku, żeby dalej jechajuczy bicyklową ścieżką wzdłuż ropy doterty na miejsce startu. Także to start i meta na Gorlickim Rynku. Uwaga, powrót planowany jest w godzinach pierwszej w nocy. Także to no,
fajna, dołucha, prochulka. Ciekawa to inicjatywa. Ochoczy może zabrać ze sobą kołbasku do wpeczenia na ognisku, które będę spontanicznie zorganizować po powrocie do Gorlica. Tak, zrychtujcie się na to spontanne ognisko. Oczywiście jest i regulamin, bo to niczną porą ubezpieczenia, oświetlenia i tak dalej, to możemy sobie wyobrazić, że to też wszystko liczy sąd nieobchidny. Niczne rowerowe jeżdżenia po Gorliciach i okoliciach. Możecie też wybrać się na pokaz reżyserskiej wersji filmu Czas Apokalipsy. Na to proszę kinolegenda i osobliwo proszę wszystkich widzów, synów, mężczyzn, lubitelów takiego no, muskoho wielkiego kina w ramach Dnia Tata. Taki pokaz odbudę się zaraz w kini Legenda. 180 minut masterskiego kina. To nie jest zwykły wojenny film, to monumentalna i hipnotyzująca podróż w głębinę człowieczej natury. Historia o odwadzie, szalenoty, moralnych wyborach, graniczach człowieczeństwa. Masterska reżyseria, niezabyty aktorskie kreacje, niepowtórne znymki, muzyka spryczyniają, że czas apokalipsy to furt werszok no, kinowych tworzył, na trwałe zapisał się też w historii kina. Kina i do dnes zachopluje czerchowe pokolenia publiky. Także to taki pokaz zaran o 19 godzinie w kinie Legenda w Gorliciach. Wyberte się tam, kiedy no, amatorami z takiego kina. A ja osobliwo zapraszam wszystkich was już na praktyczne warsztaty. Mamy tu zapisane, że dla mieszkańców Niskiego Beskidu, ale to nie jest ochrony czynia, to nie jest jakiś warunek uczestnictwa w tych warsztatach. Absolutnie wszystkie są miło wydzielone. Wstępne darmo na to te warsztaty. A jakie to są warsztaty? No to są takie warsztaty, w których idę o to, żeby w tym naszym codziennym życiu lepsze się orientuaty, kiedy idę o rzeczy, które są dookoła nas, no bo czujemy, że desy mają robić jakąś nową wielką inwestycję i odkale się dowiadaty, co dokładnie się planuje, gdzie hladaty takich informacji o inwestycjach, jak osnułaty publiczną informację, jak prowiryty, co wilno wybudowaty, aż to może może niekoniecznie trzeba reagować i co robić, koleżtosy no, rodzić nasze wątpliwości.

dobrych, ciekawych informacji przyswoity, żeby no, jak mieszkańcy, żebyśmy się mogli lepiej orientować w procesach, jakie tykają prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji, znaczy się tego, co jest nam nasz toden najbliższe.

0: audycji. Mamy tutaj koniec i zwrot zabawy.
1: A moi drodzy, w budiakom termini, bo już możecie od tej soboty wybrać się do Nowej Sidyby, Muzeju Dwory Karwacaniu i Gładysił w Gorleciach i widzieć nową postojną ekspozycję poświęconą jednemu z najważniejszych, najwydatniejszych, może tak, najbardziej cennych artystów epochy Młodej Polszczy. To wystawa poświęcona Teodorowi Axentowiczowi. W związku z tym, że kasztel w Szymbarku jest w remoncie aż do kińcia buduczego roku, to nowa postojna wystawa naszła swoje prostory w budynku przy ulicy Piłsudskiego 4 w Gorleciach, to budynek PDTK w Gorleciach. Przeniesienia postojnej ekspozycji z szymbarskiego kasztelu odkrywa przed nami nowy aranżacyjny możliwości. Wielkie prostranne pomieszczenia dozwolili na to, żeby zaprezentować znacząco szerszą i bogatszą kolekcję pamiatok i tworzył Teodora Axentowicza, jak to było początkowo w kasztele wkazowane, bo tam już kilku miesięcy to ta wystawa była wkazowana, ale w nowym miejscu wystał powiększyły o wece jak 400 obiektów. Nie jest tu jakoś chyby 400 obiektów związanych z życiem i dorobką tego jednego z najważniejszych artystów Młodej Polszczy. Kolekcja, zbiórka Teodora Axentowicza trafiła do Muzeum Dwory Karwacaniu i Gładysił w Gorleciach za wdiaky peredaniu rodzinnych pamiątek artysty. Wśród nich znalazły się obrazy, eskizy, dokumenty, osobiste przedmioty, inne rzeczy, które rokami były perechowywane i chronione przez rodzinę. Czas tych obiektów, które teper są wkazowane w nowych prostorach, nie były pokazywane w kasztely. Rychtowania tej ekspozycji wymagało wieloch miesiaciu roboty związanej z opracowaniem, opisywaniem, inwentaryzowaniem i zabezpieczaniem wszystkich elementów kolekcji. Oczywiście wielkim logistycznym wyklikom był sam proces tego, żeby perewesty wszystko z kasztelu nazad, może nie nazad, ale z kasztelu do Gorlic. Trzeba to było wszystko zrychtować, zabezpieczyć, perewesty, no i pak zorganizować, zaaranżować to te nowe prostory. I teraz w samym centrum Gorlic możecie poznać dorobok Teodora Axentowicza, malaria, grafika, przedstawnika Młodej Polszczy. Ekspozycja prezentuje Nelem jego twórczość, ale też powitać historię życia artysty, jego rodziny i środowiska, w którym tworzył. Ta ekspozycja jest jedyną tego roda postojną wystawą tego młodopolskiego artysty w Polsce. Przed samym odkryciem wystawy w nowych prostorach była przewidziana też i digitalizacja najważniejszych robót. O tym staje się opowiadałam przed paroma tygodniami. I materiały mają być dostępne w ramach wirtualnego Muzeum Małopolszczy, ale jeszcze są opracowane. Część obiektów była poddana konserwatorskim robotom, a nowa prostyr będzie też miejscem organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, a też stricz kulturnych podi. Na osin planują naukową konferencję poświęconą twórczości Teodora Axentowicza w ormiańskiej kulturze. Na torzestwennym odkryciu w totu sobotu w nowej lokalizacji był prysutny Jan Kieniewicz, prawnuk Teodora Axentowicza. Pozerajcie sobie na site Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładysił w Gorleciach, na fotorelację z tego odkrycia, no ale przede wszystkim to wyberajcie się w taki trójden, do tej siedziby nowej lokalizacji Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładysił w Gorleciach. Pozerajcie sobie to tu postojną wystawę.

Ay, Dios. A to była Megica. Megica Trio. Moi drodzy, wspominałam wam, że Gorliczanin, pierwszy w historii gromadzian polskiej drżawy, wezmę uczast w legendarnych zmaganiach w Ameryce. I to te zmagania jak raz proszły w ten weekend. Maciej Serafin z Gorlic perejechał, dojechał, zakończył, stał się na meti w legendarnych zmaganiach Pikes Peak International Hill Climb w Zjednanych Stanach Ameryki. Jak pierwszy Polak w historii tych zmagań osiągnął czas 10:36, brakło 3 sekund do rekordu. Zajął 6 miejsce w klasie Time Attack 1, zapisujący się w historii drżawnego motosportu. To wielki uśpiech i wielkie gratulacje za tak uśpieszny debiut na tak ciężki trasie. Serafin Nelem dotarł do mety jednego z najciekszych zmagań świata, ale przez cały tydzień prezentował tempo pozwalające rywalizować z tymi najlepszymi w swojej kategorii. Maciej Serafin jest pierwszym Polakom w 110-letniej historii zmagań, jaki stanął na starcie i zakończył legendarny Pikes Peak International Hill Climb i zapisał swoje meno w historii polskiego motosportu. Oczywiście i Gorlici też się wsławili takim osiągnieniem od momentu, kiedy to sportowiec naszał się w Ameryce, dotarł na miejsce startu, relacjonował wszystko, co się działo w sospilnych sieciach, wskazywał obrazki, kadry z trasy, wysiadł o tym, jak wymagająca jest to hora, wskazywał na niebezpieku, jak każdy na wszystkich, którzy brali uczest w tych zmaganiach, wysiadł o wielkich skorostiach, o wielkich propastiach. Wszystko to mogli zmyśli dyty na bliżuczo. No i powiem wam, że też choć znajem, jakie są lubitelką takich zmagań, ale kolejem się doznała o tym, że tu Gorliczanin będzie brał uczest w takich zmaganiach, to im zaobserwowała profil tego sportowca. No i mała możliwość tak samo jak i wielka kilkist osób obserwowaty każdego dnia, jak i do trychtowania do tego barstiaszkoho pereizdu, perewyższynia, mery zakrutamy sud wekszy, zakruty jeszcze bardziej pererażajuczy na żywo. Oczywiedno sportowci trenują na symulatorach, ale to ty nikony na odda do tego, jak jest faktycznie. W około 10 minut, no bo tam 10:36 takim podała, w 10 minut przemieszczać się, to każdy, który tam startował, a z tym rezultatem Maciej Serafin, wiec jak 1400 metrów, to jest wielki wyklik dla tiła, bo kilkist tlenu w atmosferii, mecze takie ma wysokościami, bardzo się zmienia, to nie jest, że to nasz to organizm człowieka jest no, naturalnie zrychtowany, za to i do takiego wysyłku trzeba się było zrychtować. I oczywiście też atmosferyczne warunki są różne. Start może zacząć się w pełnym słońcu, absolutna choriaczka, pełna lita, a meta może już być w śniżi, lodi, może z nebajty Deutsch Grad, no wszystko może być. W Colorado Gorliczanin dał się poznać z jak najlepszej, nie wiem, tej sportowej strony, ale też takiej fair play, człowieczej. Oż to idę, kiedy wkazało się, że
konkurencyjny sportowiec ma techniczne problemy, to polska ekipa zaoferowała swoją pomoc i sztowec powołał się usunuty ten problem, dzięki czemu ten sportowiec mógł wystartować. Earl O'Malley, szofer, choć to tak złoczytne do kińcia, odpowiednio startujący w klasie Open Wheel, zgłosił się do ekipy Macieja Serafina, bo jego auto od jakiegoś czasu dawało, znaczy sprzyczyniało problemy i mimo wizyt w licznych warsztatach nie powołał najty się rozwiązania. I co zrobili? Co zrobiła ekipa Macieja Serafina? No, odrzewsili do auta, pojechali na miejsce i przez paru godzin gladali przyczyny tej technicznej chyby, problemu. Efekt auto powołało się na prawety i to sportowiec wziął udział w zmaganiach. Także to naprawdę to też postawa hitna naśladowania. Wielkie gratulacje dla sportowca, dla ciła jego ekipy, dla mistrza świtła, no i dla ciła Małopolszczy, pewnie też i dla samej Polszczy.

Moja droga, jeszcze jedna lokalna informacja, ale na idę w świt, bo poczułem świt i są absolwenty Gorleckiego Liceum, Zachodnioświatniego Liceum im. Marcina Kromera, też wiele bursakił, też i tych peret wojennych. No, dla nich to informacja jest. Bo idę o zaproszenie na jubilej 120-lecia tojże szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Pierwszego Zachodnioświatniego Liceum im. Marcina Kromera w Gorlyciach i dyrekcja prosiad na praznowania tego jubileju i praznowania odbudu się 25 i 26 września tego roku, ale już mąż zgłosiła ty swoją uczast w striczy pokoliń, które projdę w sobotu od popołudniowych hodyn obowiązuje wpisowe, za to no właśnie teraz do peredu sobie to zaplanowaty i ewentualnie się zhołosyty, a w piatniciu prochody oficyjna czast bohosłużeniom się zaczyna o 11 godzinie w Bazylici Gorleckiej, a pak torżestwenna akademia, program w samopołudne w gimnastyczni sali liceju w jedno z artystycznym programom. I tu nie trzeba się zgłosić, mąż prosto pryty. Wszystkie absolwenty są myło wydzieny. Kiedy idę o striczu pokoliń, 13 striczu pokoliń, to za to wpisowe będą podawane różne strawy, będę DJ, jaki będę puszczał muzyku do tańca, będę mąż prosto bałyty się do biłego rana, strytyty się za swoimi szkilnymi kamaraciami, potieszyty swoją prysutnistią. 120 licia Zachodnioświatniego Liceju w Kromerii.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: No tak, jeden ze słuchaczy już zareagował, że tak, licejne stricze to jest czudowa sprawa. Moi drodzy, to przejdziemy już do kina, bo już pomału kończymy dynesznie wydania pacisnej hodyny i seret toho weekendowych premier w polskich kinach jest Medzieńczyma. Drama, komedia italijskiej produkcji Takie jest życie, ale w grę wchodzą milionowe oferty i nowe miejsca roboty dla lokalnej sospilosty. Dripny konflikt rodzic przerażać, przemieniać w pełną emocji, ale i komediowego absurdu borbu. Idę o chyżu, o zemlu, o buducze buduczych pokoleń, a też prawo do życia wzchodzi ze swoimi wartościami. W centrum tej historii mamy Francesku Diuku Pastyria, rozderta meczem. Obitnością zmin, a rodzinnymi relacjami. To zworuszająca, dająca nadzieję historia o koryniach, odwazi i syli, żeby boronić to, co najważniejsze. Druga propozycja to jest francuski thriller. Francuski thriller pod nazwą Guru. I mamy głównego heroja, Mata Vassera. To jest charyzmatyczny trener osobistego rozwytku, bardzo uśpiszny, wede wyreżyserowany, perfekcyjnie wyreżyserowany, elektryzujący, motywacyjny podii, zawdiak imponującej kariery, partnerczy, jaka hopić perat, nieczyslenni kilkosty oddanych lubyteli, jest osobą, jaka inspiruje inczych. Ale kole senacka komisja zaczyna zaharażaty jego dialnosty, a nekotres jego przychylników popadają w niebezpieczną obsesję. Świt mata zaczynać się rozlituaty, wskazujący temne strony, jakie chowali się za jego prywydni idealnym życiem. To druga propozycja na tot weekend, a będzie jeszcze paru, o których będą besidłowa zaran i pazarany. A teraz już się z wami praszczam i żełam spokojnego ponedilka. Pysza tatiż, że jest horiaczka. No to żeby jakoś wytrzymać w tej horiaczce. Do zarany. Besidłowa Natalia Macka-Nowak, patrz na hodyna Radio LMFM.

jak na pokoju ze szkoły. Tak, chodźmy, wstawaj.

0: LMFM.
1: Jest ponedziałek, 22 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Stoła rzeszenia Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczną warsztatę dla żyteli niskiego Beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokających prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy medżańczoma o tym, gdzie hladety informacji o planowanych inwestycjach, jak prowiryty planistyczne dokumenty, jako instytucji odpowiadają za pojedno rzeszenia, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku,

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільш.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priaśił, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ci.
0: Karpacka Ruś numer 52. Piatnycia 22 listopada, novembra 1946 roku. Bilanka powiedz gorleci. Aleksej Ryczaj w Edynboro, Pensylwania, dostał świeże pisma od rodziny swojego brata z Bilanki. Bilanka, 20 grudnia 1946 roku. Drogi stryku, i z waszego pisma wyczuł, że wy dużo interesujecie się tym, jak my przeżyli wojnę i jakie były

Rąd nebu naleny jeży to mirkyju, a w haleczyni perdy lwowom. Prykinci lipcia tohoże roku sowickie wojska zaniali Lwow, Peremyśl i Jarosław. No nasze ludy w kraju dumale, że to front stojał jeszcze koło Kijowa, bo tak twierdziła niemiecka propaganda. A szkole w naszych stronach pojawiły się niemieckie i ukraińskie faszystkie biżęci, to gdy nasze ludy widzieli, że to z Niemcami złe. O tych biżęciach pisze teper bywszej wyjść z bilanki. To te ludy jechali den i nicz ciłyma taborami, a po drodze wsioż to było rabuale. Do nas przyjechali w miesiaci lipcy 1944 roku i zakwaterowali w Szymbarku wzdłuż Hostyncia i rozchodzili się po sełach. Na polach jeszcze wszystko zelene zerno kosyli dla konej, a de bliżej drogi to wypasali chudobą. Każdy z nich był wożeny. Nasze ludy ostawiali chyży i wtykali w potoki, a one po chatach wsio zabierali, że to było, albo niszczyli, żeby niczego nie ostało się dla ruskich, jak przydód. A kto by skazał jakie słowo, zaraz zastrzelili. Nie daj Boh, jakby ty zastali w chyży dziwku albo żenu, bo co chcieli, to robili z nią, a potem zastrzelili. Bohato ludy i tak propało. Jak zajechali do Bilanki, to jak raz rozłożyli się koło mojej chyży. Żena z Anną wtekła do brata Mikołaja, bo jego żinka dalsza odcęła, a ja ostał się sam w chyży, bo i musiał jem być doma, tak jak jem był witom. Trudno opisać, co się robiło. Jak wpale w chyżu, jak zaczną drabułaty i nosyty nawozy, zerno, kury, husy, paryny, poduszki. Oliż jaka była, zabrali wszystko, tak że my ostali się w tym, co było na nas. A że to było lito, to człowiek był w koszeli i spodniach, bo czerwiki z nich mi zabrali. Zabrali mi swyniu i dwa te lata, a dalsze zabrali horci, myski, zygar, obrazy. Obrazy pobyli i zmetali na zemlu, a takie jak kresła, stoły, to porubali i tym palili na dwori. Zerno, mał jako ochyży, to wozami zdyli i koni pasli. Tak stojali w nas ciły tyżden i rabuali. Chocia było dasz to schowane, to tak nurał, że to naszą i zabrał. Kolo oddychali, to człowiek został jak durny, bo wszystko zrabułane jest niszczone. Zna te drogi stryku, że to w takiej bidi to nawet isty siany chocze. Dobre, że to stała się nam odna koroła i kompery w polu, no i po trocha zerna z niszczynoho. Najgorsze dokuczało nam to, że ostale z maciłką bez oderzy i do dneska nie mamy żadnej oderzy, a nawet nytok nie kupyt, jakby chodził dasz to wszyty za słowo połotna, chociaż jej starego połotna brakuje. My czytali w amerykańskiej gazety, że to nasz naród w Ameryce prymusowo daje na naszych ludzi w kraju czerez junra, ale nie znate kto to jest, to panowe po mistach wsio pojdają, a nasz naród chodzi obderty i hołodny. Starszy brat w piśmie do toho samego stryka pod datą 16 żołtnia pisze tak. Wielka bida namia, bo brak oderzy i obucia. Zostawiam ciłką zrabułanej, a kupyty jedno, że nie mam zaszto, a drugie, że nie jedę kupyty. Ludzie w seli piszą do krewnych w Ameryku, chociażby i trecie pokolenia i dostają pakunki i tym się spomagają. I z Bilanki pojechało tylko 20 rodzin do Rosji, a reszta wsi się trzymamy swego peca. I z Dolin wyjechali wsi, bo zostało lempiad rodzin. I na szklarach ostało się piad rodyn. Kole w 1939 roku wstupili do nas niemieckie wojska, to zaraz zaczęli braty ludej do Niemieczczyny na robotu. I z Bilanki zabrali 85 osób, to do teper nie wernuło się 12. Zaraz w 1940 nałożyli straszne kontyngenty na ludej. Jak zaczęli Niemci odstupaty z Rosji, to zdawało się aż to, że nikt nie przeżyje tego diaharu. Tak mordowali i rabuali. Hoseny 1944 rozpoczęły kopate okopy od czechosłowackiej granicy przez Wysołu, Brunary, Grybił. To nasze seło przydzielili kopate okopy w Brunarach. Dennio po 120 osób musiło iść na robotu. I tak sme kopali aż do 16 sicznia 1945 roku, bez przerwy den i nicz. A jak kto do roboty nie piszą, to koho w tom domu pojmali, zaraz w karny łagr do Oświęcimia wywezli. I tam wże Bożego Świta nie uwiedził. A w seni 1944 przyszli do nas na Lemkoszczynu ruskie partyzany. To i one zaczęli niemiłosierno rabułaty, odeżu, idło, groszy, chudobu. U kogoż to naszli? Tak Niemci w den, a partyzany w nocy panowali. Nareszcie przyszli do nas 17 sicznia 1945 ruskie wojska. Zaraz zaczęli braty ludej do Rosji, kto chodził. I tak znate, ludzie podurili, że toho do smerty nie pereżałują. Odże Rychwałt wyjechał ciły i z 280 domów ostało się tam trzech gazdił. W dolinach ostał się no naszko Jurczak i czetwero druhych. Z Łosi wyjechało 120 rodyn, a Klimkiłka majże ciła. Napisałby ja wam wece, ale czasy w nas duże niespokojne. Jak długo to bude, to nie znamy.
W oboch pysmach prosia do pakunki i podają dmiru na czerwikę dla każdego.

Redakcja Karpackiej Rusy dostała i Zbortnoho, Gorlickoho Powita, Ślidujucze Pysmo. Sztefanyja Walewska z Dragoszoła, zamużna Fesz w Bortnym, Powit Gorlici, poszukuje Iwana i Michała Peruna w Ameryci i Sztefana Peruna w Kanadii, jak moich ujkił. Proszę im napisać na adres Sztefania Fesz Bortne, Poczta Sękowa, Powiat Gorlice, Małopolska, Poland. Klemkiłka, Powit Gorlici. Semanu Wojtołyczu w Pittsburgh pisze bratanogi z Klemkiłki pod datą 30 wersnia 1946. Powodzenia nasze można porównać z morskimi falami, kolejnymi najbliższa bur jako wychaje. Chociaż znatyż, co to za jedny to też to w nas pale lechyży, to ja sam nie znam. W nas, w Klemkiłci, żyły nasze susidy i z flaszy, i z ropy. Żyły one na tych gospodarkach, z jakich ludzie preselili do Rosji. Od żywnoczy napało jakieś uzbrojone wojsko, których policja nazywa je banderowciami, i popit palowali naszych susidiów. A prytom spalili chyży Mikołaja Labowskiego i Sztefana Karpiaka. Psecho spalili 22 budynki. To samo powtórzyło się i po sąsiednich sełach. Teper za to odpakunok. Żeby zbył napisał w pierwszym liście zapakunok, to ja by ho naszął, ale z drugiego lista już było pizno. Ja piszą na pocztu, to pocztarka oprawdowała się tak, że pakunok przyszedł jeszcze 6 lipca i leżał do niedawna, bo szwagier Wanio, jak odchodził do Rosji, kazał paczku zaleszyty na poczty. Jednego razu w nocy wpali partyzany i paczku przy pocztarki rozobrali. Prosiła od nich jedne pończochy, to jej powili, że one może sobą mają także dziewczata. Tak pończochy przydadł cię im. Na twojej witczyznyni gazduje teper z Gorlic jeden ochorotnik. Duże dobry się mu powodyt, bo grunt mają wielki. W Uściu ostało się jeszcze koło 25 rodyn. Osyp Dutkanycz, 22-liczny chłopec z Bortnoho, nachodzi się teper w Germanii, gdzie żde na wyjazd w Ameryku. W naszej gazecie już było pomieszczone od niego jedno pismo, jakie on napisał, odczuwany hi. Teper pomieszczamy to, co on pisze swojej teti, Maryi Dutkanycz, w Los Angeles. Bremen, 11 żołtnia, oktobra 1946 roku. Droga teto, duże kraśni wam dziękuję za to te gazety. Ja prawda już dost do ucho na nich czekał, bo wy meni raz pisali, że ste meni posłali paru lemkiłskich gazet. Ja z wielką ochotą ich proczytał. Nawet taką niespodziewaną rzecz im się dowiedział z nich. Same hołowny to, że nasze ludzie piszą z starego kraju i z Rosji. Widzite, do mene bardzo rzadko kto napisze od tamale. To z gazet jem się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedział. Wyznajete, że ja jeszcze w Bortnym za moich dityniaczych roków lubił czytać te gazety. Bo do Mohoniania przychodzili gazety ruskie z Lwowa, to ja się bardzo duże gazetami interesują. A nie sam nie znają, jak wam podziękować za to te gazety, bo one mnie duże pocieszyły. No ja wam nawet troszkę ich oczu powisty, że wy w dobrym kraju i dobre organizacje i maty. Ja duże dorożę tym, jak nasze ludzie szanują swoją narodną organizację i podtrzymują swoje redakcje, bo ja tak samo przed tą wojną podtrzymywał wszystkie ruskie organizacje. Jak mi nasz to niebud grosze były potrzebne, to mu wsegda prosił niania, który mi nikoli nie żałował centa na taku cil. Ja znaju czuże szanowaty, no swoje nie morzu zabyty i swoim jak najbliższe się interesują. Odże duże wam dziękuję, że to u was to, że jest serce dla podtrzymywania ruskich organizacji. Ja naprawdę ciłym swoim życiem do dneśniego czasu lem ruskie lublu i za to was duże chwalu, że wy sobie prenumerujete naszą gazetę. Ja też skoro już do Ameryki pojdę, bo wczoraj był jemu konsula, to moje papiery już gotowe do wyjazdu. Jak będę odstał drugi korabel jechał z emigrantami, to ja też pójdę nim. Tak mi konsul powił. Ja na pewno będę w Chicago jeszcze do Rożdestwa Chrystowego. Hańczowa, Powit Gorlici. Daniel Durniak, Pionkers, dostał riad pisem od bliskiej rodziny w starym kraju. Pierwsze. Melania Juskiewicz pisze obszerną o wsiakoj bidi. Do Rosji nie jechała, bo dumała, że doma po starej systemie bude łucze żyty, ale teper wyglądać jej tak, że wsiady przychodzić na nowy systemu i trzeba byty uczenym, żeby żyty łucze. Medzy inczym pisze tak. Heł nie znam cydakole, da kto się doczeka do daczoho, bo heł teper już wszystko tak, jak i w Rosji. Kto chocze deorata, bo kosyty, to da się mu podabać tam może, ale jak jest 5 snopiu, to 4 ich, a 1 twi. Nasze ludy się cieszyli o rale rządowe grunta, a teper jak przyszły podatki, to każdy każe im wsio zabraty, co się na ich grunt i wrodyło. To samo i w Rosji. Pysze kuma Ulejanka, że dostała 3 hektary pola, to z tych trzeba dać 7 metrów zerna. To one dadą własną gospodarku, ale i tak nic nie masz, lem ty wsio wozmut.
W nich jest tak, kto wczenej to żyje, a bidny i robitny, kto marni się maje. I na kołchozach to samo. Kto tak uzwczeny jest na dobry cyganyty, to mu dobry. Ja była w Uściu, jak u ściany malej chaty, to starej Humecki takie kazania im powitał. Neoriu ne siju, bo ja idu w Rosyju. Prodaju koni, wozy, a sam idu w kołchozy, bo w kołchozach dobry żyty. Jeden robyt, a sim leżyt. I to mu prawda, bo jak przyszedł Anton Cap i kum Wasyl, to opowiadali, jak one tam robyły. Kotryj nim kierował, to każdy krał. A to od kotryj niczym nakierował, to lem to dostał, co zarobił. A jak przyszło dilety, to rząd odobrał swoje, a wysiadł te tym reszta. Kochany ujku, pyszę te, żeby z te male ochotu wyjte do kraju. To na razie nie warta się spieszyty, szkoda kalczyku. Heł chodziat bandurowci, ale wańczoły jeszcze nie byli. Tamto też den byli w Ripkach, przyszli na koniach. Jakiś Staś tam był szołtysom. To przyszli do niego i mu powili, czego z ludy wyhaniał do Rosji i de to zerno, co ty zabrał po ludziach. On piszeł z nimi do szpichlaria i im wkazał. A one ho tak zbyli, że ciły czorny został. A teper już tam jest drugi szołtys, tyż Polak. No i to tak pobyli i wszystko im zabrali, że to male i kazali się im wynesty. Przyszli do Florynkę na zabału, hulali do północy, a potem nachnali wsio do sali i dawaj czoboty. Tak wsi chłopci piszli do mił bosy. Najbliższe ich tam jest koło Krynyci i tu cud na Maguri. Jak prydzą do chłopa i najdą dobre ubrania albo czoboty, to już ich. I koroły i swyni zabrali teper poklem kiłci. Ale przyszło polskie wojsko po sełach, to może dakus bude spoki. Na drugi kartoczci pysze do kumy Antosi i żałuje się, że kuma nie napisała jej iszczyny czoho. Wydy teta ujko starszy i one napyszut, a my razem dziuczyli i kumowy z mojej rodyna, no tak prudko ste zabyli. Wyznate, że my hneska tak się potorchali jak dyke husy, jedny tu, a drugi indy. Ja mała 20 semoch kumił, a hneska zostało mi dwóch, Grega i Durkotowski. To się było z kim schodyty i się chotiło żyty, a hneska tak smutno, że to desia oberne, to się płakaty chocze. Pajza Wołk w Cleveland dostał pismo z Stanisławskiej Oblasty od Jurya Barny, rodom z Wojuce, powit Gorleci. Pid datom 30 wresnia on pisze, że to wsi on jest zdrowy. List od tety Pajzy Wołk dostał, no ale nie odpisał zaraz, bo zluczyło się takie. Na czwarty den, pośle oderżania waszego pisma, my wyjechali bliżej Wojuce, a to w Stanisławską Oblast, gdzie teper perenosymy rozmaite życia. Napiszcie nam, teto, co my dobre zrobili, że to się tak porozchodyli wszystkie woliuczane. Teper tak żyjemy jak cygany. Dido Sydory jak Petro, pomerli jeszcze chłowiucy. Jak zmy żyli w Charkiwszczyni, to zmy znali o wszystkom jedno o druhych, a teper nie znamy. Dźwidujete się teto deli przecy, chłowiucy cy heł. Żeby tak żyli ludzie jak żyli chłowiucy, to może te znaty dobry, że heł byłoby lepsze, ale to swoje to nie czuże, bo czuże nikoli nie zahryje. Do was pisze syn Iwana Barny Petrowicza, syna przebranego Sydoriaka Petra. Ja prodążam heł dalsze swoją szkołę, za trzy miesiaci pidu wczyty się na zootechnika, albo weterynaria, a tymczasowo roblu w rajonie za buchaltera i zarablam miesiaczno po 300-400 rublej. Nasz adres USSR, Stanisławska Oblast, Żołtnowy rajon, Wielkie Piskowody numer 99, Barna Jury. Pisze Pyrniak Sztefan, pereselenec z Izb, do brata Józefa Pyrniaka, Bajon. 9 wresnia 1946. Drogi braty i bratowa, list wasz my dostali, za kotry serdecznie dziękuję. Aż to do nas, to my dziękujemy Gospodu zdrowy, bo jako zdrowiszy, a powodzenia nasze takie, że na razie jeszcze można wytrzymaty. Chliba nie brakuje, jeszcze z mechą bez chliba nie byli, a dali nie znamy jak bude. Ujko pojechali na Ukrainę tam do syna Petra. Win się tam ożenił. A heł się im złe wydziło i duże już wyjechali. Nas było heł 20 rodzin z izb. A ostało nas 6. No my na razie nie dumamy i ty, bo się boju ruszaty, bo my już dobry nawczyło. I z ty jest, szto. To nie je czego się perechodyty, bo hneska wsiadel jednako. Ja dumam, że robyty wsiady trzeba. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański rajon. Wielkie Olchowski, kołchoz imieny Woroszyłowa. Pyrniak Sztefan. Paweł Onuszczak z Hańczoły pisze jej z Tarnopolskiej Oblasty, sestry i szwagrowy w Chicago. Pisze, że im tam złe i prosit braty ich wsich do Ameryki. Pozdrowiaje brata Romana i brata Wania, a tuda peresyłaje pozdrowlenie od brata Michała, bo one tam teper wsi razem z żenami i dietmy. Adres: Tarnopolska Oblast, rajon Monasteryska, seło Dubowycia. Paweł Onuszczak.

Jest ponedziałek, 22 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Стоа рішення «Руська бурса в Корличах» просить на практичну варштату для жителів низького безкіду. Під час варштатів вкажемо практичне розв'язання, котре помагають жителям орієнтуватися в процесах токаючих простору, середовиська і локальних інвестицій. Побесідуємо між іншими о том, де глядати інформації о планованих інвестиціях, jak prowiryty planistyczne dokumenty, jako instytucji odpowiadając za pojedno rysunia, jak korostaty z dostupu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kole i jak prati uczest w konsultacjach, jako możliwosti dziania mają żytelni, kole dasz to rodyt ich wątpliwosti. Budeme pracowati na konkretnych premierach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachów. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junia w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak bude wyglądała nasze okolicie i niski Beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junia. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bilanku, Nowiciu i Odorne do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Znitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żytelów i szoferów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińciom tego tygodnia w Krynicy odbude się czerwowa już czwarta edycja małopolsko-gierskich biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedłuczu sandeckom i niskom Beskidom. Największą wózłą będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 metrów. Okrem to

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepojęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, werczą świeże myślady, czyszonej pamiętam.

Перегляд тижня порталу LemFM. З Карпат до нью-йоркського Карнегі Холл. Автор допису Северян Косовський. Прийшов час, щоб іще раз вказати великість музичної культури карпатських русинів. Хоча в минулості русинська мелодія звучала в різних, чи не менше експонуваних місцях, то концерт, що відбувся 27 мая 2026 року в Нью-Йорку, перейде до історії як подія о винятковим значенню. Не лише за то, що програм події засвідчив о їй барс високим рівні, але й за справом реченого місця – Carnegie Hall, нью-йоркської концертової галі, єдної з найбільш престижних в освіті, знаної з барс доброї акустики. Перший раз тут. Заповіданий в еміграційних кругах, як дашто виняткове, істо, по слові до його учасників, таким ся вкарав. В єдним місці, о єдним часі, запрезентувано лемківську, а тіж ширше, карпаторусинську музику. Артисти, що в тот день прийшли на Манхаттен, представили сакральну і народну музику, майстерно обрамлену класичними творами. Організаторами того виняткового концерту були Фундація Арс Актива на чолі з доктором Маріюшом Мончаком та Лемко Союз, The Lemko Association, котрому председує доктор Богдан Горбал. Вечір вели доктор Карен Услин, сопранистка і музиколожка, та діакон Давид Дутканич, композитор. Вхід русинської музики чи ширше культури на єдну із найважніших сцен світа був важним пунктом не лише для еміграційних кругів русинів, лемків, але так само для цілого русинського світа. Добрі задуманий і різнорідний програм, представлений професійними артистами, створив атмосферу захоплення, зворушення і ностальгії. Кидже музика таку має мати тіш чіл, викликувати порушаючі емоції. А кид іде о русинські твори, їх генеза часто доводить до слез і вертання до того, що уж ніколи не верне. Особливе враження в час концерту зробив твір Норберта Палея, в котрим автор просить карпатські ріки о емоційну підпору духа для вигнаних з рідної землі. По концерті всі виконавці вийшли на сцену, а овацям настоячим і подякам не було кінця. На події учасні були Віктор Чігецький, віцеконсул Польської Республіки в Нью-Йорку, Маркус Гурега, кельче офіцер Словацького консулату, та доктор Богдан Горбал, президент Лемко Союза. Твори писані на тот ден. Маріуш Мончак, що посвятив ся зорганізуванню концерту на даному звідання о тото, що було найважнішим пунктом програму, повів, то 6 нових композицій, написаних спеціально на тоту нагоду творцями з 5 держав – Польщі, З'єднаних Штатів Америки, Канади, Арменії і України. Така географічна різнорідність довкола єдного культурного дідицтва сама в собі є знаменним артистичним жестом. Серед нових композицій, о котрих споминав Мончак, є твір од авторки лемківської опери «Голос» Дарії Кузяк. На нью-йоркський концерт створила твір «Вечер була дівка». Композиція нав'язує до традиції лемківського весіла, де молода не співала сама, а її голос заступали дружки. Авторка оперла ся на архівальних награннях лемківських весільних співанок і обрядів, награних оркестром Штефана Шкимби в Нью-Йорку в 1928 році. Дальшим композицією був твір од Давида Дутканича, лемка з першого покоління народженого в Америці. Представив твір «Talerhof Trenos» Four String Quintet. Музичне упам'ятнення жертв концентраційного лагеря в Талерхофі, де страждали русини. Ксенія Стеценко, українська композиторка з Філадельфії, написала твір «Був такий сон» до слів Петра Трохановського. Композиція переплітає спомини о Карпатах з атмосферою далекого сну. Джон Саркісян, композитор армянського походження, представив світову прем'єру «Echoes of the Highlanders». Твір оснований є на автентичних карпаторусинських мелодіях з початку ХХ століття і показує єдин день з життя гірського села. Серед американських прем'єр, написаних на той день, знайшовся твір Норберта Палея під наголовком «Плачте ріки за нас, кід ми не можемо». Короткий, але глибоко зворушаючий твір, присвячений долі лемків по примусових переселіннях. Чути в ним воєтливість, знепокоєння, біль та тугу. Американським прем'єром був тіж твір от Кшиштофа Неговського «Карпатіан концертіно» на фортепіан і смиковий квінтет, стилізований є на карпатських мелодіях погранича Польщі і України. Концерт окрашений рангом. Перша частина концерту була посвячена сакральній і народній музиці русинів. Хор Бортнянського під дирекцією Ніколаса Тимко виконав 4 твори. «Под твою милост» – «Кол славен» Дмитрія Бортнянського, «Хвалите» в аранжації Олександра Архангельського та «Іже Хіровими».
Trio rodziny Kormanyk z Oriabyny na Słowacji, jakie nagrywały dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rodnym oriabyńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny, między innymi Otcze Nasz, w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalno-jutrenni. Pierwszą część koncertu zawierzyli twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczali twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Dua ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrali huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonali solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemblem Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polszczy, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Głównym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświcie i promocji kultury predkił, a też instytucji i prywatne żartwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premiernych kił knyżki profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere – An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano mecze prysutnyma na koncerty. Koncertom w New Yorku rosyjska gromada jeszcze raz poświadczyła, że rydna muzyczna kultura jest na najwyższym riuny. Uczestnikami koncertu byli różne lemkiwskie rosyjskie aktywisty z CSA, ta czyslenno zgromadzeny, jakie furt pamiętają na swój ryt. Nedila, 14 czerwca junia 2026 roku. A mecze na Birciach świadkowało się 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2026 roku w Medżela Birciach należał Rusynem. Rusyńska obroda na Słoweńsku w jedno z Światowym Kongresom Rusyniu na to dny przyrychtowali w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu, który odbył się w 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medżela Borec przy tej nachodzi przyszli hości Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gości zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Światowej Rady Rusyniu Stefan Lewinec za Madziarsko, jednoczesno przedseda Światowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fircak za Rumunię, jednoczesno przedseda Światowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakiju, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michailo Fejsa za Serbiju, Jan Czopik za Czeską Republiku, Mykola Bobynec za Ukrainę, Lubomir Medieszy za Sewerną Amerykę, hołowa Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży Swietłana Bojczuk i czestny член Światowej Rady Rusyniu Andrzej Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franco. Hości poczali schodyty się do Medżela Borec w piątniciu popolidne. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymymi uczestnikami pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu z marca 1991 roku. Jak ich wyspowiadał moderator Petro Medwid. Na besidi brali uczest Aleksander Franco, bywszy długoletni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucz delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franco, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W novembri 1990 roku odbył się pierwszy Sejm Rusyńskiej Obrody i w miesiącu marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidowało się jak raz na Sejmie Rusyńskiej Obrody. Na wece wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodyło spisowania ludzi, była już możliwość zapisać sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem 2 dni przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. A naperek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczest. Obydwomy kongres opisali jak mocny moment w ich żywoti. Choć organizatory zapraszali lem po 5 ludzi do delegacji za każdą drżawę, w Medżlabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli 3 autobusy Rusyniu i z Podkarpatia.
Naperek ku temu czasu na rychtowania kongresu pierwszy światowy kongres Rusyniu miał delegacje z Czechosłowacji, Polski, Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Sewernej Ameryki. Wybrał sobie pierwszą światową radę Rusyniu, dał sobie śmiały cel zamierzany na dosiahnienia praw pro Rusyni u okremych derżawach, w których żyją, odkrył temu kodyfikację języka i dalszych oblasty, które pak poczali się napełniaty. Obydwomy uczestnicy konstatowali, że atmosfera była niepowtarzalna i że obydwomy po kongresie znali, że to dwuzrodny proces już nie daje zastawy tysia i że to dzieło będzie produżowaty. Aleksander Franko zwrócił uwagę na to, że za uśpiszną organizację kongresu trzeba być wdzięczny i samosprawi Mirile Borec, a to dyszniomu prymatorowi Edwardowi Iwanczowi, bo oni podtrzymywali to rosyjski ruch. Tak samo przypomniano, że na kongresie wzięli uczest i przedstawicieli słowackich własnej, co był jasny projaw tego, że Rusyni poczali pełni akceptuaty. Wspominali i dalsze osoby, które były uczestne na pierwszym kongresie i które pak grali rolę w rosyjskim Rusi. Piatnyciowy wieczór był o wspominach, był pełny emocji, bo to, że to rik możemy świadkować 35 roków światowego kongresu, je pierwszoriadno zasłuchał tych, które organizowali i brali uczest na tym pierwszym u 1991 roku. Jak na końcu powiedział moderator besidy, dzisiejsza generacja nigdy nie zabude i wse bude czestować tych, które poczali to światowy rosyjski ruch, a wierzymy, że to tak bude i w śliduj generacjach Rusyniu. Światowy Kongres Rusyniu peredał pamiętne plakiety. W sobotu 13 juna program podążał do poledne konferencją pod nazwą 35 roków Światowego Kongresu Rusyniu. Na konferencji z swoimi referatami, które dotulali się jak pierwszego kongresu, tak i jego dalszej roboty, współczesności i buduczności, wystupali Stefan Lawenec, Martin Karasz, Michał Fejsa, Aleksander Franko, Andrzej Kopcza i Lubomir Medieszy. Andrzej Kopcza przypomniano interesny fakt. Na świadkowaniu zeszło się 50% tych, którzy byli w prezydii pierwszego światowego kongresu Rusyniu. To Andrzej Kopcza, Aleksander Franko i Lubomir Medieszy. W prezydii to decydował i Paweł Robert Magoczy. No to, na żal, nie mógł wziąć to drugi uczest na świadkowaniach. Dalsze dwomy, które siedzieli w prezydii, Wasyl Turok-Hetysz i Wasyl Soczka-Borżawin, już nie są między nami. Po referatach odbyło się świateczne przedawanie pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusyniu wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjaciół Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Przeszywska Uniwersyta w Przeszowie, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Centr w Sasza A, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowo Joana Krystytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusyniu, Ciło Dzierżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonija Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słoweńsku i Kulturne Towarzystwo Rusyniu Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety przedane osobno przy najbliższej przynachodzi. Pro arte rutenorum pro profesora Magoczyja. Po przedawaniu plakiet wystupali z swoimi przychowarami hości, między którymi byli prymator mista Wiśniowski, член Światowej Rady Rusyniu Mykoła Bobynec i Jarosław Popowec za Obszczestwo Światowego Joana Krystytela. Pak, że przyszła dalsza światoczna chwila i to peredowania nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manejla pro arte rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umenia je Światowy Kongres Rusyniu i rusyńskie nacjonalne samosprawowania Mistawac w madziarsku. Premiu przyszło wruczaty Andrzej Manejlo, preceda samosprawowania, który proczytał i laudacyju na Horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczyj. Paweł Robert Magoczyj to, cytowania, wyznaczna osobność światowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwitku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umenia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii. Dalsze cytowania. Okremo znaczącym w tym je wydania jego knihy Out of Nowhere, The Art of Carpathian Rus, która przedstawia kompleksną historię karpato-rusyńskiego wytrawnego umenia. Kiedy profesor Magoczyj nie był uczestny, premię za niego przewzięła profesor Olena Dućwajfer, która pak przychowaryła się uczestnym, podziękowała za premię pro profesora Magoczyja i kurto powiła, że to proniu laureat znaczyć i że maje nadzieję, że mu premię bude hodna w kurtym czasie peredaty osobno. Na premię nominowali profesora Magoczyja rusyńska samosprawa Mistawac i fond Fedora Manejla i Zurhoroda. Gala koncert i promitania filmu Potopa.
Popolidne, poczale centralne świadkowania Dnia Rusyni Słowakii na kotry pryszle i studenty Studium Carpato Rutenorum 2023 Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczastny zyszle się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja mistom. Pierwszy punkt programu było położenia wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela mista Medzilabirci Michała Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besiduł Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyni Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatrum, z przyczyny nie bardzo dobrej pogody na koniec organizatorzy wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestnicy prześpiwi rusyńskich śpiewanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mikoła Bobynec, który zrobił niespodziewankę za krajowe obszczestwa podkarpackich Rusyniów, którego jechołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premium imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach domu Litej Świataho Nikołaja podążał program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które operedyła dyskusja z aktorami, jak w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirom Czemom i Igorom Lattom. W Nedilu uczestny piszle do mistnych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się światocznym zasiadaniem Świtowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwca junia 2026 roku. 25. Duchnowieczył Priasił maje swoich peremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa, autor wisty Petro Medwit. W poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowieczowego Priaszowa, konkursu w deklamacji poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju, tradyczno sztorik organizuje rusyńska obroda na Słoweńsku. Jak jest zwykłym i totrik w finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi. Duchnowiczył Priaszył 2026 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi, gdy otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Jana Chrzestitela, odsłużył panachidu za Duchnowiczom, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo kurto pojasnął uczestnikom, że Aleksander Duchnowicz jest własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowiczył Priaszył jest tu wdiaka dumci Anny Kuźmiakowej. Po panachidii już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowicza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymni wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, która pak podczas przerwy, jak upotrzebowała jury na ociniowania występujących, i zabawiła Ditej w jednej z dalszym aktorom teatru, Martino Moraucią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowieczył Priaszył wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentacji rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przynachodzie zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowiczowego Priaszowa światoczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na Słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i członowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Priaszowie i z specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor Teatru Aleksandra Duchnowicza. Laureatka Todrik i z Kamionki. Smachajucze się były rozdzielone tradycznie u wikowych kategoriach. 0 aż 5 i wikowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupali najlepsi w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejów, Swydny, gdy były idite z okresu Stropkiu, Humanne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzilabirci, Snyna, no na finale były idite z Priaszowa, ce okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do Wiedna na finale Duchnowiczowego Priaszowa 2026 wziął uczest rekordnych 135 zmachających się.
To trik. Okrem inszoho było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, što pilniało czysło uczestnikiu. Laureatką ostała Juliana Karaszowa z Kamionki, która na duch nowy czył priasił, przychodowyła sobie w trzeciej wikowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodyt na duch nowy czył priasił od maleńska każdy rik, što tak samo členowe jury brale do uwagi przy wyryszuwaniu o laureaty. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuje wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego duchnowyczowego priaszała. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychołoszowatelowy konkursu, a Fondu na podporę kultury narodnostnych mężczyzn, której to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska watra w małym lipniku bude już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroką publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu może zażyty rusyńską kulturę na własnej skory w malowaniu otoczeniu prygranycznego seła Mały Lipnik koło Riky Poprad. 15. rocznik festiwalu przynese interesny suprowodny program, który zbohaty hołowne programowe bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy pod iu, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse prynosymy nowoty i wylipszynianelem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Sztefaniak. Festiwal odkrył dzieckie folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dzieckie Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupać Radost i Skamionkę, Makowiczka i Swydnyka, dzieckie śpiewace solisty. Pak bude naśladowaty koncert pod nazwą Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego tria Magurowa i tria Kaczera i Zakubian. Wysupajuczych bude doprowodyty muzyka Milana Rendosza. Piatnyciowy program bude kulminowaty o 20.20 godzinie koncertom Wieczór Rusyńskich Hołosił, w którym przedstawia się interprety trioch żanrów śpiewakiu, stolicznego dżywki i z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnyciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciło wieczorny program, powiedział Petro Sztefaniak. I z początku o 16.30 godzin w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego współżycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starej Lubowni. Bardyjo, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzinie festiwal przywita gościł i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachi Seuruteni. Wystopaty budut Czaczina i z Szpiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradyczno należy ciło wieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i Skoszyc w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Zawierzchnią festiwalu bude wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral i Żdiaru, a folklornych kolektywiu. Palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentację projektu Śpiewana Prohulka i twórcze warsztaty. Rodyczy tak budu dochodny pełnocinno perejety program poklaudity postaramy się. W piatniciu i sobotu pro nawszczywniki przygotowany je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal i z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłocho festiwalu bude prochodyty wystawa fotografii Katareny Szigulińskoj pod nazwą Korynia i Horyzonty. W piatniciu budu prochodyty twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki. W sobotu bude prochodyty twórczy warsztat Sitodruku i z Maroszą Obszywaną. Festiwal w Nedilu zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w mistnym chramie Świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się mużska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowny kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nastartuje weekendowu podiju. Prezentowany bude film Potopa za uczasty jego producentiu. Hreky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak.
Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisok nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznę. Zakon zmienia status sospilnosti, której prysutnic na obszary Polszczy datuje się od XIV stulecia. Grecka mężczyzna stała desiatą w Polszczy. Douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sejm przyjął nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia aprila 2023 roku. W minuły czwartek, 11 czerwca junia, prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytowania. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarystii u wojewody podała polski prezagencji Ekaterinie Wangelu wedłucza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 270 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polszczy żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczęstsza diaspora znajduje się na zachodzie drżawy, między innymi na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomorym. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Wedłucza przypomnęła, że to reczenne stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisok nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innymi zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sejmu pod koniec lutego, februara 2023 roku. Wedłucza Sejmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sejmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawu peredano prezydentowy i marszałkowy senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału społeczeństwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycje, a jej przedstawniki przebywają na obszary drżawy od najmniejsze 100 roków. Pośredni wymóg w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć są dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnic na tych zemlach już w XIV stuleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Foukiotis, Grek wrodzony w 50. rokach XX stulecia w Szczecinie, znany w regionie Przyjemcia, przypomnął, że to z rodziny greckich kupciów pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku XIX stulecia w Poznaniu. Rodyna Foukiotisa przyjechała do Polszy z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Grecji w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami, żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związane z komunistyczną partią Grecji, byli kierowane na tzw. odzyskane ziemi, do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnicy, Zgorzelcia, Syna Prymir, do perechidnego taboru i szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczęstsza grecka diaspora w 50. rokach XX stulecia mieszkała w Policach, na piłnicz od Szczecina, w dijuczym tam drżawnym wychowawczym osередku i 12 szkołach schoronienia i edukacji naszło prawie 2,5 tysiąca dity. Był serednych otec Ekaterini Ewangelu, małto 9 roku. 10 roków późniejsze czysło Greków w Policach estymowano na 900 osób. Na zachodnim Pomory było ich 1450. Teper je blisko 4 razy mniejsze. Pod koniec 70. roku XX stulecia, po politycznych zmianach w Grecji, ruszyły powroty. Wielu rodzin też polsko-greckich wyjechało. Stowarzyszenia Ella Sparea organizuje świąteczne stricze Greków z północnej i zachodniej Polszczy, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i będzie aktywna, aż i bez finansowej podpory drżawy. Cytuania. Rachujemy Hołowni na instytucjonalne podpertia, takie, które tykat kultury, edukacji. Chcemy wkazać szerokomu sospilstwu naszą tradycję, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona, stolicą światowej językowej różnorodności. Budut Tiszlemki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o buduczności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut Tiszlemki.
PodEU organizuje LinguaPax International w oficyjnym partnerstwie z UNESCO, to badawczy projekt Foster Lang finansowany Europejską Unią. Robocze moje języka mysłu to kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnik budut moczych osnowate automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia. 18 czerwca junia językowy prawa i zaspilna sprawiedliwist. Pierwszy dzień, który prochodzi w Instytucie Katalońskich Studii, otworia Teresa Cabre, wedúca Instytutu, Monika Perenia, wedúca LinguaPax, ta Justyna Olko, koordynatorka Fosterlang. W centrum uwagi znajdzie się Generalna Karta Językowych Praw z 1996 roku i potrzeba jej aktualizacji. O tym, by sytuaty budut medyńczyma Nicolas Levrant, specjalny korespondent ONZ do spraw mężczyzn i Guilherme Canela z UNESCO. Den zapred dialog o dekolonizacji języka z uczestnią aktywistów z Meksyku i Chile. 18 czerwca junia. Aktywizm i rewitalizacja języka. Na Uniwersytecie w Barcelonie stricia się przedstawnicy sospilnosti, które hosnują zahybajuczy języki. Torvali z Pakistanu, Hesklajac z Kanady, Mapudungun z Chile i Nasa Juve z Kolumbii. Den zakończy ceremonia wręczania Międzynarodowej Nagrody LinguaPax, którą otrzymał projekt z Kolumbii. 19 czerwca junia. Migranty i mężczyznowe języki w Europie. Trzeci dzień forum poświęcony będzie integracji wielojazykowej spadkowej migrantów z lokalnymi językowymi politykami. W besidach uczestniczą 8 przedstawników władz Barcelony i Katalonii, a też organizacji migrantów, które reprezentują języki kaczua, amazik, romski czy senegalskie języki. Den zakończy koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki w wykonaniu Adria Mor. 20 czerwca junia. Szkolenia dla aktywistów. Poślidni den to praktyczny warsztaty odkryty dla wszystkich zainteresowanych. Poza urzędowych organizacji, liderów sospilności i młodych aktywistów, temy będą obnymaty meryńczyma budowania digitalnych strategii promocji języków ta wedynia kampanii, które angażują w ochronę zachybajuczych języków firmy i instytucji na premierii katalońskiego i irlandzkiego. Dodatkowe podii. Forum dopełnia wystawa Języki nie wmerajut, zabywać się ich. Prezentowana na Uniwersytecie w Barcelonie do 25 czerwca junia ta multimedialny poetycki projekt Mujerarias autorstwa Sylwii Kamac, prezentowany w przerwach między sesjami. Podia finansowana jest przez Europejską Unię przy podpierciu Diputacji de Barcelona i przy współpracy Instytutu Katalońskich Studii Uniwersytetu w Barcelonie ta Generalitat de Catalunya. Lemkiuska czast. Podczas trzeciego dnia forum odbude się warsztat pod nachołowką praktyczne rekomendacje, które podpierają sospilną ekonomiczną i językową stabilność mężczyznowych i lokalnych sospilności, której wiół bude Ibon Manterola z Uniwersytetu Kraju Baskiu. Badacze z Walei Szkocji, Kraju Baskiu i z Polszczy zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospilnościami, które starają się ożywić swoje języki, jednoczesną ekonomiczną się zmicnyty, serd języków, o których bude besidaje i lemkiuski, przy walijskim, szotlandzkim, kaszebskim, wilemiuskim i baskijskim. Toho samego dnia w innym warsztacie wystąpi Olena Dućfajfer, jedna z czterech zaproszonych ekspertok. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady będą besidować o doświadczeniach działania dla koryjnych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Dyskusja ma etykatę strategii samozmicniania ta radzenia się z dyskryminacją, która wynika jednoczesno z języka, pochodzenia i innych elementów dostępności, a też toho, że aż i trudne doświadczenia mogą być źródłem siły i inspiracji dla innych. Warsztat moderowała Buda Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Czwartek, 18 czerwca junia 2026 roku. Metropolita Jona medże wirującyma w Kanadii. Autor listy Petro Medwid. Od niedzieli 8 juna do czwartka 18 juna 2026 roku prieszywski archiepiskop i metropolita Jona Maksym był na duszpasterski na wściwi w Kanadii. Na zaproszenie władyki Kurta Burneta, jeparchialnego episkopa Pasaiku, Sasha, który jest jednoczesno i apostolskim administratorem egzarchatu świętych Kiryła i Metodia w Toronto, metropolita nawściwił wszystkie cztery parchie egzarchatu. Jak informował informaczny center Priaszywskiej archieparchii, wyjątkowo podjął podczas nawściwy była torżestwenna archiarejska liturgia w katedralnym soborze Rożdestwa Preświatej Bohorodyci w Toronto. Hołownym służytelom był proświaszczony Ładyka Kurt, który wysoko proświaszczonego Jonu takoj na początku przywitał na terytorii egzarchatu i wysłowił wdzięczność za przyjęte pozwania. Kiriona udzielił podczas liturgii zwania metrofornego protojereja odciowy Marekowy Nowickomu, który je parochom katedrale w Toronto. Otec Nowicki jest świaszczennikom Preszywskiej eparchii, jaki od 2012 roku służy protosinkielom egzarchatu i parochom w Toronto. Na propozycję mistnych wirujuczych i żadost Ładyki Kurta mu Ładyka udzielił tytuł metrofornego protojereja za jego żertwenną służbę promistną cerką.
Перед отходом до Канади отець Новіцький служив у Юсковій волі, Ольшавичі, а пізніше був особним секретарем архієпископа Йоанна Бабяка в Пряшові. Владикан навштівив і парохію в Гамільтоні, де ще молив перед копією ікони Пресвятої Богородиці з Клокочова. В неділю 14 юна Кір'йона був на навштіві парохії Вінцор. В храмі Святого Михайла Архістратига служив архієрейську літургію за участі місцевої комуніти, як і віруючих Мелькітської греко-католицької церкви в Канаді. В попередніших годинах Владика навштівив і Мелькітський храм Святого Симеона Стопника, в котрим знаходиться ікона Матери Божої «Невичерпана чаша». То та ікона перед двома роками стала міротворчою. Владика Йона завершив свою навштіву Канади меже віруючими парохії Ошава. У вівторок 16 юна в єдно із місцевим парохом і віруючими помолилися в попередніших годинах вечорню. Перші греко-католиці з території денешньої Виходної Словакії прийшли до Канади на переломі 19 і 20 століття. У 1980 році виникла єпархія святих Кирила і Методія в Торонті, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації у 2022 році була то та церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Пірсбурзької митрополії. В рамках екзархату служиться до днес по церковнославянськи і по словацьки. Ви слухали сте дописів, які публікувані були на портали LMFM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

думай. Про секунди звисока. А прийде час, і сам

Dobry wieczór, witam w piatnyciu i przed nami trzecia część noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Ruky podnosił jak wycyfrowana madam. Najpierwsze wyżniu czast, pak nyżniu. Na ostatok zawywał po mały dołoniu, kotra veličiną podibna do medwedioj baganczy. Łapy syłom mniejszała do miach.

0: wzryty z werszka, połoneny u horsku stranu Karpat. Tak my, sitry, z prowitnykom, bliżyli się już do Czornohory. Pizno, pitnicz, nasz Ilija zaciachnął nas do jakysoj lisowej zakutyny, pomedrze kyczery, z których wydno już było niedaleku Czornohoru. Hyn my ciachnuli się, żeby ostaty na dolsze i po odbyci na lechkiej podoroży bezstarostliwi odpocznuty w hirskiej huszy. Riszyli my perespaty nicz w lisi, a rano zostajuczym sąciom pociachnuty na dołgi chyrbet Czornohory. Ne pomohli dołchy Kirylowy Besidy, kotry prekonuwał, że aczy je niedaleko dajaka austeryja, prysiłok, chyszka dajaka, a bodaj oborich, że człowiek i odczuwaty zaczyna tot niczny, prochołodny kupeli. Pomimo wszystkich tych kirylowych prekonuwań, Ilija rozpriach konia, pustył samopasom i one dołha horiła w naszym obozie prawdywa bachryjana watra. Spało się pak preczudowo. Nie budył nas kochut, ani zygariowej dzwin, ni żena me baturyła nas do dennych starunkiw, ni dity ne pohriał kuwale nad nami. Słowom, spali my jak zabyty. Minuła się nicz. Proderała się ranisznia jasnyna. Poczuł jem jak soho pobekuwania, a pak trisk ognia i besidu. Blysło perszyma promieniamy sące, proter jem oczy i stał. Smotriu? A nasz Ilija smotriaczy na nasze zapasy prydbał prowiant, jakoho ne bywało. Był rozhority, bez żakieta, bez kapelucha, pochodzuwał dbaczo popry ohny i besidował z chłopom, chucułom, kotry sprawlał na ohny barana. Świżoho, ciłoho baranat prydbał Ilija w czobaniu, juhasił, specjał, kotroho my iszczy ne prymuwali, a kotry mał okrasyty naszu dołhu podoroż. One dołcha prysmak był gotowy i Ilija wziął się budyty Kiryła.
1: Stawaj, jak żyjesz, iszczy z takoho neju,
0: zaochoczuwał.
2: Neju takoho, ba, toż to by hodno byty czoho ja neju,
0: burknął napil sonni Kirył.
1: Besiduj, a taki marcypan siaty anynę prysnył.
2: Lukullus, najlipszy gastronom wpałby w prawdywe zachopelinia.
0: Podumaj, świża baranyna, peczena na rożnach, nad otworenym ogniem, pryprawlena cygańskim sposobom. Kiryl obernął się i pizrył na watru. Na jego lycy jawiła się słodka uśmiszka.
2: Baranyna? Zaprawdy tam baranyna? No wrażej z tebe syn.
0: Na to raz zabył Kiryl i o toaleti, o pryczesuwaniu i zachopluwaniu się swoim urlaczym nosom i my z apetytom, kotry dostojno odpowiadał ustawam pyru, wzięli się do toho raniszniocho pitkriplinia.
1: Po pierwsze, zaczął Ilija, zamachojuczy szerokim

nożą popeczeni i baranyni. Po pierwsze, muszę wam powisty, że zatiachnął jem już ważny wistyż to do Czornohory. Nie dumajte jednako, że odnosiat się ony do Werchiu i Debriu. To ty już same wynajdeme, choćby się jak skrywale. Tu rozchodzi się o suzictwa. Jak znate, ostajemy tu na dłuższy czas. Tołdy i Debriu nowych braknę konec kińciom. Czułem, że niedaleczko idy wyci sud. Ludę chwariat, prystupny, ludzki, ba, to znaczy prekrasny. A gu tomu mistodekan, zastupnik dekana, ich otec, stary met prytrymuje. Zastisz, niedaleko je pusty dwir, kotry się nam aczyj prydast. Znaczyt, zabesidował, znysenyta Kiryl, wtynajuczy z baranyny za dobrą manierą listoczok za listoczką. Huculska baranyna, de jakyma własnywościami, choruje na tepidirską. Zważywszy, win za jedno mał przy sobie to słowo, szto teren samoj karpacko i wysoczyny pit atmosferycznym wlejaniom wyklukuje w różnorodności klimatu odpowiednie rozwitia organizmu, bodaj i w maleńki i czasty, a zważywszy, dalsze żeliłem się koho plekania przyrodą. Ta nie powęło się mu do Kińczycy. Poczulimy striów huszczawyni. Z pomedze kuścił wkazał się myśliwski hord, za którym kraczał strilec w dołchym daku za obszyrnym do postawy żupani w kaszkieti z rucznycią na pleczu. My iszczy ne rozozrili się dobri, a Ilija już się dwychnu i pomachajuczy swoim szapoklakom pryklikuwał z tylcia. Otcze Aksenty, do nas! Do nas! My zaprawdy przekonali się, że był to mistodekan i to niejaki inczylem otec tych ludzkich, prystupnych dziewic. Aksenty przybliżył się i z najakim zaczudowaniem pozerał na nasz wczasny taki połudenok. Moi przyjaciele Kiryl i Artemon. W oczym liniu Ilija pozapoznawał nas i my byli jak dawny znajemy. Powywidowali my ho o łowlu, cypowało się puknuty do jakąś wirynu, jak to się karę z rucznycią po Czornohori pochodżuwaty. Jakkolwiek besidował paroch Aksenty, człowiek głupiatysiati odberajuczy od horta w strilenu kaczku. A, no wyberat się człowiek z rucznycią, ponerze w huculskim kraju bez toho nebyty. Wyjdesz z rana za rosą iszczy, pukniesz szczonebut i masz się dobry. Znaczyć się, żyjesz na huculach. Akcenty, choć mał już swój rok, nie stratył jeszcze szłajskoho powiedzenia. Za młodu bywał po akademicznych korpusach, nosił kolorową korpusową basamunu, a na dnes jeden zbytok ostał jeszcze prynem z tych czasów, a to wymysna, cyfrowana biła lulka. Prijatelka sztomu drużyła, kotroj się nie puszczał ni doma, ni na orach. Bo prawdu reczy Aksenty we krzyną perebywał w orach jak doma. Urodzenec Karpat naszastać się ciły Boże lito po swoich suchych
kamenistych nywach, nycz wyplekat na nych. Po pierwsze owes, a po drugie zas owes, a po trzecie nycz incze jak owes. I dostatok toho płodu odpeczatany był na wychladi akcentyja. Nedarmo żupan ne przystawał do jego chudoho tiła, a oholeny peszczek kostysto odznaczali się przy opalenym smachłym lycy. Takoj ciła odeża była zelenkuwatoho koloru. Społowiły im kaszkiet, otoroczeny, pozastichany peteliciamy żupan, rampasowy bokanczy, guto mu zawiązana na karku temnowyszyniowa chustka, nadawały jomu wydok zabytoj w jakysi zakutyni świta brązowej statui, na jaku z dołchyma rokamy osiła sirozelena śnit. I na Hneska to już wszystko, moi dorochy. Opowieść zaczyna się pomały, rozkruczaty. Mam nadzieję, że z zainteresowaniem żdete już na czwarty odtynok, a win w ponedilok o semi hodyni weczerom. Dziękuję wam Hneska za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest ponedziałek, 22 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Stoła rzeszenia Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczną warsztatę dla żyteli niskiego Beskidu. Podczas warsztatu wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokajuczych prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy między innymi o tym, gdzie hledać informacje o planowanych inwestycjach, jak prowierzyć planistyczne dokumenty, jakie instytucje odpowiadają za pojedyncze rozwiązania, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać udział w konsultacjach, jakie możliwości działania mają żyteli, kiedy dużo rodzi ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachiu. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junia w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak będzie wyglądała nasza okolica i niski Beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junia. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bilanku, Nowiciu i Odorny do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtny, Hańczowu, Śnitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińcią tego tygodnia w Krynicy odbuda się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedoucą sandecką i niską Beskidom. Największą wyzwą będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 m. Oprócz tego w programie znajdzie się różnotowarzyszące podii i atrakcje naprawione na obzorających i rodzinę. W programie znalazły się i biega dla dzieci i młodzieży ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junia w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projdzie wyjątkowa stricza. Pesida, że dotykała będzie aktualnego stanu kultury i języka lemkiu. Będzie ona refleksją nad dziedowizną i współczesną obecnością lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W pesidzie wezmą uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juraj Staryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli, wystawę formę prysutności sztuka lemki u karpackiego Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazowana w Warszawie jeszcze len do kińcia tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику отбудеся вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестиваль, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Żeniłbym

0: Zaraj też, tacy chłopci, zaraj te, wesoło.
1: Na Mirku, Mirku, daj.
2: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці, уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena gupoty obderta, sumyt jalecia.

0: Jest poniedziałek, 22 czerwca junia 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Stoła rzeszenia Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczne warsztato dla żyteli niskiego beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokających prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy między innymi o tym, gdzie hladety informacji o planowanych inwestycjach, jak prowiryty planistyczne dokumenty, jak instytucje odpowiadają za pojedno rzeszenia, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać udział w konsultacjach, jakie możliwości działania mają żyteli, kiedy dużo rodzi ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachów. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junia w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak będzie wyglądała nasza okolica i niski beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junia. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bielanku, Nowiciu i Odorne do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Śnitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińciom tego tygodnia w Krynicy odbude się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedłuczu sandeckom i niskom beskidom. Największym wózłom będzie Krynicka Sotka. Trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 metrów. Okrem tego w programie znajdzie się różnotowarzyszucze podii i atrakcje naprawione na obzarajuczych i rodzinę. W programie znaleźli się i biega dla dzieci i młodzieży ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junia w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projdzie wyjątkowa stricza. Besida, że tokała będzie aktualnego stanu kulturu i języka lemkiu. Będzie ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prisutnością lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W besidzie wezmą uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juri Staryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli, została forma prysutności sztuka lemki u Karpackich Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazywana w Warszawie jeszcze len do kińcia tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejdź i ty na Rusenskú Vatru. Nejak 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta.

0: Prosit dnes Demko Trochanowski.
1: Dobry wieczór, szanowni słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LM FM na żywo z PIT warszawskiego studia Radia LM FM w dzień 22 czerwca, junia 2023 roku. Witam was kraśni, zaczynający wieczorni blok na żywo. No i pełno się dozumujete, że kiedy to czerwiec, to pomaleńkę przybliżamy się ku tomu, że to już dwa ostatnie tyżni masz powisty w wielkim skoroczeniu. Półtora tyżnia kolejne wysyłamy na żywo, potem wracamy jeszcze w sierpny, a wersny odraz. Czom tak jest? Za to, że zaczyna się lito, zaczynają się wakacje i za to wracamy do was potem. No ale to jeszcze półtora tyżnia, ja tak przypominam. A też przypominam, że program 3 świty budeme vesty to tu noci już godzinę do 9, a po 9 godzinie stritymy się my zas wszystko razem. Nadiju się, że wytrzymacie ze mną do 9, a i po 9 będziemy się stryczaty w programie Słowo Wycia, na który już teper bar skraśni. Proszę. To znaczy, że chyba mamy już to poryszone, kto, de i jak, o kotri godzinie. I czom? Toż pomaleńkę będziemy zaczynaty. Za to już chwilku, o chwilku się czujemy zaraz.

To była Kulbaba, my wracamy do studia Radio LMF Amin, programu Try Świty 22 czerwca, junia 2023 roku, jaki ja wracam 173 dniom toho roku w rirujańskim kalendarzu. Do końca roku staje 192 dny, a w julijańskim kalendarzu analogiczną mamy odniaty 13. To był 9 dzień czerwca, junia. Dobry dny za zachodnim stylem świadkują. Świadkują Flavii, Inokenti, Joan i Toma, a za schidnim kalendarzem dnes i szczęść miło możecie dzwonić do Aleksandra, Aleksija, Joana, Kiryła, do Maryi, do Marty i do Tekli. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze takie międzynarodowe prazniki, jak na premier światowy, Den Bitla, znate pewnie to auto z oznaką Volkswagena, to po angielsku World Beetle Day, ustanowiony w 1925 roku, w czasie jednej takiej wielkiej międzynarodowej stryczy, lubiteli Volkswagena jak raz z tego modelu. To dnes, to świat. Okrem toho dnes, z anglickiego to bude World Rainforest Day, znaczy den świtowy, den deszczowego lisa, wstanowiony też przez non-profitową organizację i świadkowany jest od 2018 roku. A okrem toho, kto dneska świadkuje? Republika Kongo, Den Armii, w Salwadorii Den Uczytela, na Haiti dnes Den Prezydenta, Chorwacja świadkuje Den Antyfaszystowskiej Borby. Co jeszcze mamy w Kolumbii? Den Adukata, Dia del Abogado. A Latwia świadkuje Den Pamiaty Herojów. My dnes jeszcze nie zaczynamy świadkować, to ja przypomnę, godzina 8, minut już 22, będzie w nas w Radiu LM FM. Słuchajcie, Try Świty, do jakich wernu już ciłko mam dołucha pomóc.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Tak, wracamy do studia. Zas idziemy do tego, co się podziało 22 czerwca. W świecie 431 rok zaczął się z Sobir w Efezji. To w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to zgromadzenie w episkopii przede wszystkim to było, że jak raz sklikane przez cesarza Teodozyja, że był w Efezji przez 2 miesiące dyskutowano nad organizacją, nad procedurami, nad tą dusznią teologią. Następna spowiedź, 434 Erik Rembrandt ożenił się z Saskią van Ellenbruch. No i od tego momentu ona stała się jego muzą. 1385 rok angielski król Karol II, Charles II założył obserwatorium, królewskie obserwatorium w Greenwich, jak znamy. A Greenwich był zerowym południkiem i od tam ale się też rachuje czas. To godziny, że jak litamy samolotem, to suda bo do peredu. Albo do zadu. 1812 rok to Napoleon Bonaparte ogłosił wojnę z Rosją. 1846 rok w Ameryce taki jeden pan ogłosił, a nie, to nie w Ameryce, to w Europie było, ogłosił patent, albo otrzymał patent na, można powiedzieć, tak duchowe instrumenty. To pan Adolf Sachs wydumał takie instrumenty, które były nazwane od jego nazwiska, znane jak saksofon. I od razu by się dojuł, że to belgijski pedagog był i konstruktor, probaczcie, to nie w Ameryce. Na wszystko mocy doty w Ameryce. 1789 rok to już niemiecka imperia, w kotri pierwszy raz w Europie, pierwsza država, jaka w Europie wywela pensję, emeryturę, znaczy, że na stary skiedach to był w takim systemie, mich dostawaty grosze od država. No i przeskakujemy do 20. stulecia, do 1983 roku, do Organizacji Zjednanych Nacji były przyjęte Zachodnia Niemiecka Republika i Schodnia Socjalistyczna Narodna Republika razem. 1986 rok w Kanadzie, Kanadyjska Izba Gmin, Parlament zniosła na karę śmierci. Co jeszcze możemy powiedzieć o dzisiejszym dniu, kiedyśmy już też to powiedzieli o Niemczech, to może idziemy teraz do Berlina i do 1990 roku. W Berlinie był demontowany graniczny perechit, taki w serdynie Berlina, win jak symbol, jak taki, jaki był z tamtego czasu, win dalsze istnieje, jak obiekt taki, może powisty, jak znak czasu, może tak to był w Berlinie, widział, by się tu o Checkpoint Charlie, to jeden z tych granicznych perechodów, który puszczał, albo nie puszczał najczęstsze ludy po medze w samym centrum Berlina, po medze tą tak małą enklawą, co się nazywała Zachodni Berlin, a resztą schodnich Niemiec. To do dnes tak wygląda, jak taka baza, może powisty, dost ciekawa. Rekomenduję dla tych, co nie byli tam jak raz w Berlinie, żeby to byli. 1926 rok idą dalsze tu do podii związanych z dzisiejszym dniem. Aha, była wydana gra Quake. To już jojka, to już mamy teraz 30 rok. Kto żył w tamtych czasach pełno? Kiamit, oż to idę. No i jeszcze może jedna podia sprzed 4 roku na wschodzie Afganistanu prochodyło zemletriasienie i w rezultacie tego zginęło ponad 1000 osób, to 4 roku temu. W nazwie na 8 minut 33 ja was zaproszę na muzykę.

Bardzo się lubię ta śpiewanka, udaka z Podkarpackiej Rusy. A minęło 20 minut do 9 godziny, za to wracamy do studia rozrytego. Jak w pekli, no ale dobry, tak musi być chyba w Litwie. Idziemy do rosyjskich rocznic związanych z dzisiejszym, wczorajszym, przedwczorajszym dniem i od tego ostatniego, co im wyminęło, ale pierwszego za poriadkom. Się odniosło 20 dnia czerwca, junia, urodził się w 1795 roku Dionyzy Zubrycki, to rosyjski publicysta, to rekotolicki świeszczennik, malar, poeta i sospilny dziacz. Studiował prawo na Akademii w Koszyciach i w Pradzie. Ciż był członem Ruskiej Narodnej Rady w Starej Lubownej w Priaszowie, pracował ciż w Użgorodzie, był jednym z osnowateli rosyjskiej rekotylicowej szkoły w Priaszowie, to ciż współorganizator pierwszej rosyjskiej narodno-kulturnej wystawy w Priaszowie w 1927 roku, w mer Dionizy Zubrycki w 1945 roku w Priaszowi, a narodził się to im wspomnę całkiem niedaleko w okresie Sabino w Daczowi. Z sobotnim dniem ciż data związana z 1911 roku, kiedy to wrodził się w Becherowi Aleksej Farynycz, to pedagog, pisatel i publicysta, był uczytelem medzieńczyma w Użgorodzie, w Mokaczowi, w Chusti, w Priaszowi, w Bardyjowi. Był ciż molegany przez komunistyczne władzy w 1955 i 6 roku po swingowanym procesie był poniewolony. I kiedy go wypustili, był dalszy wychowawcą, był uczytelem w Sabinowi i na Priaszowskiej seminarii w Priaszowie, w mer w tymże Priaszowie w 1991 roku. Z wczorajszych rocznic przypomnę datę narodzenia Andrzeja Ligi z 1947 roku. To ta osoba, która w rosyjskim ruchu po 1989 roku była uczestna. Tiż był przy początku okruchowo stała Rosyni Słowacji w Priaszowi, był zresztą jego przedsiedatel. Co jeszcze z sobotnią datą związana data śmierci z 1988 roku, teper choć idziemy do Odessy na Ukrainę, to besiduju raczej o Lemkowini, bo na Lemkowini się wrodził, to Trisbier Wasyl Szalajda z rodem z Bałtianki. Znamy na pewno Velo, tam była narodna szkoła rizbiarstwa w Bałtianci, w Wilci i w okolicach, i w Bałtianci, jak raz w 1922 roku na Lemkowini wrodził się Wasyl Szałajda, rizbiar w drewni, przede wszystkim w tym płaskatym stylu i w takiej okrugłej rizbi. Skończył szkołę w Sanoku w 1939 roku, a w 1945 roku wyseleni na Ukrainę. Tam, jak wspominał, do Odessy, tam większy czas swojego życia prożył aż do 1988 roku. No i jeszcze może dzisiejszy rocznik, tak? Dwie daty śmierci z 1829 roku. Wydatnej persony, być to Petro Lodi, jaki wrodził się w seli Zboj, a to już wschodni regiony Priaszowskiej Rusy w 1764 roku, a w mer 22 czerwca, junia 1829 roku, tam w Sankt Petersburgu, jak profesor tamtejszego uniwersytetu, ale to ta jego profesorska droga, można powiedzieć, była dość doła i ryżna, ponieważ po swoich studiach w Wielkim Waradynie i
w Lwowie, tam w duchownej seminarii się wczuł petrologii, został profesorem w Lwowie, pak był profesorem filozofii i matematyki na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Pak po tym dopiero w 1903 roku doszedł do Sankt Petersburga na tamtot uniwersytet, aż i był na tylko może powiedzieć progresywny, że ho kusiczka tak zaczęły pacyfikuaty z jego tymi filozoficznymi poglądami. Zresztą tak się tym wszystkim tłumaczył, że to jednak to filozoficzne rozdumowania, choć i może progresywne i może mało popularne. I jak już im powił, wmarł w 1929 roku w Sankt Petersburgu, ale znany był i jego syn, operowy śpiewak i wnuk tiż petrologii, jego wnuk był znany i sceniczną karierę też zrobiła też jego dziłka, znana kameralna śpiewaczka. I jeszcze jedna może rocznica dneśnia z 2018 roku. W 2018 roku wmarła wydatna osoba współczesnej doby rosyjskiego życia. Myślę tu o docenci profesorze Juriju Pańko, który narodził się w 1933 roku, a w mer w 2018 roku, jak już powiem, w Oriabyni. To rosyjski filolog, lingwista, slawista, leksykograf, autor współczesnego słowacko-rusyńskiego słownika i pierwszy dyrektor Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury w Prieszowie. Oczywiście aktywny uczestnik kodyfikacji rosyjskiego języka na Słowacji. 13 minut mamy do 9 godziny, za to nicz jeszcze przejdziemy do chwili. Dumam, że dasz to, zdychnemy za raty.

Słuchacie LEM FM. LEM FM, rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Tak, i wracamy do studia. Teper z chwilą, z prognozą. Idziemy do Gorlic, 22 gradusy jeszcze teper w Gorliciach. No i najbliższa nic, może powiedzieć, będzie teplisza w Gorliciach. Temperatura niech padę niżej 18 gradusów, a najbliższe dni będą bars, bym powił, tepłe. To trzeba powiedzieć. Zaran do 26, tak samo jak i w Seredu, w czwartek do 28, 15 do 30, sobota zresztą cisz, w niedzielę do 33 i nie idą dalsze z dwóch przyczyn, że to te prognozy czasem się, czym dalsze, to nie sprawdzają, ale to aż strachy też, że to będzie dalsze, kiedy że już w niedzielę dojdzie do 33 gradusów i ciły to czas będzie bars, ale to bars tepło i duże słońce, to barże. Oto to mi idę. Idę do Polkowic, gdzie jeszcze teper 23 gradusy i temperatura nad rano padę do 13 gradusów, ale to te minimalne temperatury, one też będą iść w górę. Słuchajcie, co się będzie działo na zachodzie Polski. Tu na premierze Polkowic, zaran 26, pak sereda 29 i potem idę po jednym dniu 33, 35, sobota 36. Niedziela, a w nocy temperatura będzie tak schodziła, nie zejdę ani poniżej 20 w najbliższy weekend, za to i w nocy ciężko chyba będzie spaty, kiedy nie mamy klimatyzacji doma, albo dobro z obok storin chyże wyladził. No dobry, co się będzie działo w Prieszowi? Teper 23 gradusy, temperatura totaniczna, teper też najbliższej nocy bardzo wysoka, bo minimalno wpadę do 19 lem gradusów koło tej 4-5 godziny nad raną. Co jeszcze? Probaczcie. Zaran do 28, tak samo w Seredu. Czwartek 30, piątnica i sobota 32, w niedzielu 34. I ci już teraz się spodziewacie, że totaniczna temperatura będzie 100 razy wyższa w weekend, aż je około 20 gradusów nad raną. Co dalsze w Mukaczowi na Podkarpackiej Rusy, teper 25, to już dnes temperatura niech padę niżej 20 w Mukaczowi. Zresztą dnes był bardzo horiaczo do 34, a tu będzie rosło, to znaczy zaran 30, pak 31, 32, 34, w sobotu też 34 i 35 w niedzielu. Nie będą się działo o nicznych temperaturach, bo one analogiczne do tego, co się będzie działo w den. I może powiedzieć samo. Słońce, komlożka na piwniczno-schidnich Madiarach. Dnes temperatura nie zejdzie w nocy, ani do niżej 21. 21 będzie minimalna. I też będzie rosło od zarany 29, seredu tak samo, pak 4, 31, pak 33, 34 i 35 od poniedziałka do niedzieli. No to idą te pierwsze do ruskiego Kerestura. Ciekawe, czy tam chyba się mi zdaje, że najbardziej na południe w ruskim Keresturi, to i nocy najmniejsze 20 gradusów będzie nad raną, a od zarany to będzie tak, że będzie 32, 33, 35, 36 i sobota, niedziela 37 gradusów przy pełnym słońcu. No, czekać nas bars horiaczy. To już ten nadził się, że będę te razem z radią LEM FM w to horiaczy tyżden. Dadę w tini sobie sisty, w uczety radyjko, telefon na słuchałkach, albo dadę i odpoczywać LEM, żeby nie na pełnym słońcu. A to były trzy świty, by się dołał Demko Trochanowski i my będziemy się jeszcze rzucać. One dołucha po 9 godynie. A za trzy świty, drogi radio słuchacze, teper wam bars kraśni. Dziękuję. Trzymajcie się.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
3: A co?

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Skup speka spekota, tak można nazwać to, co się teraz aktualnie dzieje w studiu Radio LMFM, z którego dnes na żywo wysyłam ten program Słowo wycia. Za to sam znatem, jak to jest. Dobry wieczór, dobry den, kiedy słuchate powtórzenia, a kiedy słuchate na żywo, to dobry wieczór. Demko Trochanowski stoi strony, znaczy demko@lm.fm i program Słowycia, znaczy to języku i na językach. Od razu podziękuję za bars. Wielką waszą aktywność z ostatniego czasu, zmy sobie pobesidu, ale fajnych paru dźwidań jem dostał. Zmy sobie ich rozobrali. Takich już to już może tak uzbyli w Słowicy, ale zdaje się mi, że może i warto do nich wrócić, da jak i dopełnić i jeszcze omówić. Za to nie będę już teraz czekał. Lem wuczu toto, to wse na początku, znaczy nasz azbukowy, muriankowy dżingiel. No i pidemy sobie do naszych tem, które ste przysyłali.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Serec słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchel.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

I wracamy do Słowowieci po naszym dżingli, a odraz powiem o czym będę teper, bo jak wstydnę, to jeszcze będę o inczym. Ale na pewno do tego, że to było tydzień temu, koleżanka się mi polubiła taka, takie powiedzenie, że dobry furman i na miejscu na wertat, za co ja na miejscu na wertat do poprzedniego programu, gdyśmy wysiedliwali o takich formach jak czoho i czom, a desy tam przy nachodzi się już rozwinęło w to, że do czom już nie dodamy toj osobowoj od czasosłowa byty toj małej czastki skoroczonej M albo S, a do czego dodamy? Czohom to zrobił, czohos to zrobił, zrobiła i tak dalej. I przy nachodzi tych toho M czy S, które dodajemy w pierwszy i drugi osobi tu jak raz minułego czasu. Takie zwidania desy tam przyszło i też fajnie jsme sobie podyskutowali na to temu, co absolutno wsiady w reczeniu można dawać to M i S po własnym. No i tu je musi, a tu probaczcie jeszcze tu druga czas

Тя не видів або не виділа. І ту якраз помаленьку йдемо до того звільняння, це всяди в реченню мож додавати тото «м». Значить, в кожному слові, неважне, де воно стоїть, кедлем має власне на кінці. Бо тото «давно тя не виділа», мож собі пережити «давно тя не виділа м». Давно тя не виділа, або давно тя не виділа. Ти спішов і так далі. І тата форма якраз tu może na chwilkę też, nawerno, jak się ten proces nazywa, ja próbuję oglądać, jak mi się nazywa, to się mi zdaje, że to są, kiedyby da komu to było potrzebne, to są osobowy aglutynant. Tak to się śmiesznie nazywa w językoznawstwie. I to są wszystko to kontynuacji dawnych form tego pomicznego czasosłowa byty, który kolesy mali formu zrobił jesm, zrobiła jesm, tak? Zrobił jes, zrobili jesme, zrobili jeste, tak? Oni kolisy zwuczali, aż oni się skorytyli najpierw do zrobił, zamiast jesm, czy zrobiła do jem, jes, jesme do sme, a jeste do ste. I taku mało to ewolucję. Tu na pewno treba powiedzieć, że to aglutynant, różni moż by ich powiedzieć, osobowy enklityk, tam zależnie jak na to smotrymę, tot małe czasteczko M i S, jak sme sobie powili, moż dodawać w reczeniu lemtowd, moż ich perestawlaty, ale lemtowd, kiedy dane słowo kinczy cia na własny, O, A, I, E, U. Вечерюм іу. Вечерюм іу. Там на у помях по йоті ще кінчить вечерюм іу. Але уж не повіме інакше. Отже, може, уж випережем пустему, вже вечерю іу. I co tam dalsze? Tam na kończy się drugie słowo na własne i za to już nie schosnujemy tej korotkoj formy. Za to, na to zwidania, ty możesz dostawić po każdym słowie jakiś się kończy w reczeniu na własnej, odpowiem, że raczej nie. Z posteriów taku prykmetu, taku właściwist, że zakończenia danego słowa na własny, to raczej taka fonetyczna wygoda, ale nie wystarczy do tego, żeby wsiadać, może to M, C, S postawić. Za to wezmę sobie to reczenia dawno nie była doma. Które idę od dawno, jem nie była doma. Możemy z długą formą czasosłowa byty powiedzieć dawno jem nie była doma, albo dawno nie była jem doma. A w tej skoroczeniej formie mamy dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. Ale posmotmy sobie na to poslednie słowo w tym reczeniu, doma. Ono też się kończy na własnej. Za to spróbujmy. Kiedy może by było dostawić to M, które pochodzi od jem do każdego słowa w reczeniu, które kończy się na własnej, to w takim porządku tego reczenia byśmy mogli uzyskać dawno nie była domam. No i tu już pewno czujecie, że to raczej tak chyba nie będzie. Czom tak jest? No bo posmotne sobie, tak, że to nienaturalne jest, takie błudne. Za to, że to poslednie słowo się mi zdaje już jakosy, tak kiedy douczymy do niego to tu krótką formu jem, to już nie będzie tak dobry zwuczało. Za to z posteriuch jem, że zdaje się mi może go dostawlaty w reczeniu. To jeszcze dumam, że jest do prowirinia na більшій базі, це так фактично є, але то, що їм встиг за пару на цетьох примірах провірити, виходить мій складати мій ще до того, що кіт би з ми то переставили, давно дома не була,

Dawno domam nie była. Byłoby w porządku, kiedy to doma by stojało przed czasosłowem. Dawno doma nie byłam. Ciż by było ok. Ale kiedy to słowo, które stoi już w myśluj o porządku uczenia, które stoi już po czasosłowi, zdaje się mi, że do uczenia do niego tej cząsteczki M aglutynantu, jak my sobie już powili, będzie zwuczało bardzo sztuczni, naturalni, a okrem tego niech to tak nie gwarit. Posmutmy sobie, posłuchajmy takich rzeczeń. Dawno nie była domam, wczera wernął domium, no tam już nie, to już zdumuju, bo tu nie własnego. Ale długo czekała na nehom. Absolutno bez sensu. Długom czekała na neho, długo czekałam na neho, albo toto neho musiło, które stoi już za czasosłowem, musiłoby, to jest dozwolone, musiłoby być przed czasosłowem i to by było długo na neho czekała, albo długo na neho czekała, albo długo na neho czekałam. I tak zależność, taką właściwość może, która się zrodzi neodołga w pryncyp, kiedy zacznę bilsze tych rzeczeń rozpisywać, zdaje się mi, że będzie jak najbardziej prawilna i jak najbardziej dobra dla ucha. Co znaczy, podsumujuczy, że i odpowiadajuczy na to zwidania, cytotu enkrytyczną czasteczku maleńku z pomicznego czasosłowa byty, znaczy z jem i jest, to tu skoroczeną czasteczku mosz w reczeniu dawaty wsiady, odpowiadam na teper ni, nie możesz dawaty za to, że ona po prostu nie zuczyt i nikt to tak nie wysiduje, a kiedy na kolim powiem, że wsiady lemże by kończyło na własny, to już weryfikuję to, że kiedy jest za czasosłowem, to ono nie będzie zuczało. Zresztą kiedybyśmy sobie tu jeszcze zrobili w kurs to, co ja przybyło już sztucznie robyty, bo tu nie analogii pomiędzy polskim językiem, albo nie pełną analogii pomiędzy polskim językiem czy cycylem kijowskim językiem, za to, że wspomnął jem o mużskim rodzi tego minułego czasu. To znaczy dawne to jest, które w nas przeszło do jem i do jest. Jak znamy w polskim języku sud, tak normalny, fleksyjny form, zrobiłem, poszedłem, mówiłem. Zrobiłeś, poszedłeś, mówiłeś. No i tu jak raz toho pryncypu nie schosnujemy w lemkiwskim języku, o tylko, że naszą formę, ja zrobił, ja piszą, ja gwarył, one nie kończą się na własnej. Spostrzeżcie to, że jednak taka forma, choć już czuję tak, zrobiłem, gwaryłem, robiłem, besiduałem, absolutnie cudny zwuczat i cud nieprawilny, absolutnie nieprawilny, to cud dost wielka kalska z polskiego i stojat w sprzeczności z tym pryncypem, o którym my besiduwali, że tot maleńkie, enkrytyczne, czasteczko pochodziacze od jem i od jest, możesz douczyty do słowa, niekoniecznie do czasu słowa, ale możesz douczyty do słowa, które stoi przed głównym czasosłowem i kinczyt się na własnej, no cisz w zapisie, cisz na jotu, besiedłowiem o tu o weczerium iła, ale tu już kiedy sobie oduczymy od weczeri to czasteczkę krótko zjem, tolem w żeńskim rodzi budemy maty. Weczeriu jem iła, znaczy weczerium iła, albo weczeriu iłam, a w mużskim rodzi weczerium ił, ale weczeriu jem
iu i ne bude už treťoj toj možlivosti za to, že iu, toto často slovo v mužskom rodi v minulom časi kinčit sa na sohlasný za to, što vychodí z principu, z toho najhovovnejšieho principu, kde môžeme toto častičko dostavľať to tu jakraz toho zrobiti ne možeme. I što tu ište bom povil takoho, što na što tu treba uvažati? Odže treba pamjatati, že nasz lemkiewski rosyjski język, jak etymologiczno schidnio-slawiański, ma tu jeden taki możpowisty problem i się mi zdaje, że jak raz to jest perenykania z zachidnio-slawiańskich języków, z przyczyny sąsiedztwa tych języków, z przyczyny też asymilacji takich form w minułym czasie, o których możemy powisty, dla których waliat jajem, że nie je jajem, to znaczy ja był, albo był jem. Co znaczy, że czom tak jest? Bo historyczno i systemowo to ja był jem, znaczy to ja jem, ono systemowo podozrene, bym powiedział tak. Za to, że zawerszat w sobie możesz powiedzieć dwa tak pokazateli pierwszej osoby. Znaczy ja i jem. Tak? To znaczy to też odnosi się do domeny. No to ja był, jem w tej formie moż powisty dwa raz, dwoimy to pokazateli pierwszej osoby. No i za to nasz pierwszy gramatyk wskazywali na taką formę, jak ja był, jem, ja była, jem. Jak nieprawidłne. Znaczy może być albo ja był, albo był, jem. No i to jest bardzo logiczny układ. Ja był jem, była jem, było jem. To są to prawidłowe formy. Posmotmy sobie na wruczanie duchnowicza, który pisze ja Rusin był, jestem i budu. To jak raz jestem, to ta starsza forma. Ale to nie jest tak, że ja Rusin był i win tu źli, to pisze. Znaczy, że ja Rusin był, ja Rusin jem i ja Rusin budu. Lem tu jest kusiczka inna sprawa. To ja razem z był, albo ja razem z jem, albo ja razem z budu, to ona nie nese w sobie lem toho zdwojenia. To znaczy, ona jest zdwojena, ale tu idę bardziej od takie podkreślenie. Ja Rusin był, ja Rusin jem, ja Rusin budu. I zdaje się mi, że jakby z mnie to nie posmutili, to jednak to ta forma daku z zachidnio-slawiańskich języków nam perenika do lemkiewskiego. Do lemkiewskiego możesz powiesty systemu do lemkiewskiego języka. Za to na roboczo bym powiedział tak, że najbardziej idealna, prawilna forma jest ja zrobił to. Ja kupiła to. Ono śwityło długo, znaczy słońce śwityło długo, ono śwityło długo, my zrobili, wykupili. Zresztą tu trzecia osoba, nie znam, na co im dał, ale wezmę sobie, ja zrobił, ja kupiła, ty zrobił, ty kupiła, my zrobili, kupili. I tu jest jasno, mamy odniesienia do osoby ja i forma minułego czasu dla tej osoby. Już nie dwoimy tej osoby, nie podkreślamy dwa razy, albo nie informujemy w reczeniu o dwa razy, kto warzy, że ja zrobił i jem. Możemy zrobić ja zrobił jem. Ja kupiła jem. Ty zrobił, to albo zrobił, jest. To kupiła, jest. Albo kupiłas, prosto. My zrobili, albo zrobiliście. Wy kupili, albo kupiliście.
I tu, oczywiście, besidujemy o świecie idealnym, jak już im powiem. Bardzo często w besidi, przede wszystko w besidi, idzie nam do tego, że dwoimy to, na wzór polskiego języka. Tu jak raz to ta pomiczna, to forma pomicznego czasosłowa byty, co prawda nam bude się dwoiła. Bardzo często ja kupiła jem, ja kupił jem, ty robił jest, ty robiła jest. No i to lekko zwłóczy tak, jak to zdwojenia. Za to, jakbym mał picumowaty to tu dneśniu temu, jak raz to tu temu toho zdwojenia i wszystkoho, co się odnosi do tych enkrytycznych, maleńkich, skoroczonych form od pomicznego czasosłowa byty, powiłbym najbardziej literacko, trzeba wobraty ja kupił, albo kupił jem, ty zrobiła, albo zrobiła jest. Co jeszcze bym dodał tu do toho, ale znam, że to język idę do peredu, bardzo często się miszat, bardzo często, bardzo skoro się asymiluje, za to w tu mamy poczasty syntaksys i fleksyjne kinciłki, tu budeme maty tot problem i wse budeme się boroty z tym, że te formy, które są dost podobne w polskim języku, budą tu wchodzić nam do lemkiwskiego, języka w podobny sposób, choć tak jak im powiem na samym początku, że historyczno to był to sam proces i w polskim i lemkiwskim języku, ale systemowo już dakus inaczej włączył to krótsze, enklityczne formy pomicznego czasosłowa byty do lemkiwskiego języka i do polskiego języka. Toż, jakbym to jeszcze tak na zakończył. Ja zrobił dobry, albo zrobił jem dobry. Ty kupiła sukniu, albo kupiła jest sukniu. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Neje form zrobiłem, neje form chodyłem za to, że forma mużskiego rodu w minułym czasu kończy się na robił, chodył, znaczy tam neje na kińcy własnego, za to nie dodamy tam tej maleńkiej czasteczki skoroczonej zjem. I jeszcze trzecia rzecz, która wychodzi z dneśniego zwidania, czy wsiady, moż stawlaty to tu małą czasteczku, skoroczoną czasteczku pochodziaczu od pomicznego czasu słowa byty. Na skoro możu powisty, że nie, bo kiedy aż i słowo, do którego które się kińczy na własnej, ale stoi za czasosłowem w reczeniu, to już to gdy nie schosnujemy. One musi być albo peret, długo cię czekała, albo długo cię czekałam, ale kiedy jeszcze dodamy doma, to już do doma na kińcy nie możemy dostawić tej skoroczonej formy jem. Chyba, że to doma si przestawimy peret czasosłowo, to będziemy mati długo doma cię czekała. I to już będziemy mati wszystkie pryncypy przy sobie i znamy, kiedy dostawić jem, jest w skoroczonej formie. A kiedy macie jakieś zauwagi, a ja pani Darii bardzo dziękuję za to zdanie, chyba jem na początku powiół. Trzymajcie się ciepło, piszcie na demko@lem.fm, jak najbardziej w takich, a i w innych temach. Dziękuję serdecznie. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam, tym rabusiom chodzili, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. Więcej znajdziecie na stronie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.